0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
14: Bon

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni. Dorota Werdecka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
1: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
2: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
1: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
0: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7000 hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
3: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Od dziś kierowców w centrum Chełma czekają utrudnienia w związku z koncertem Lato z radiem i telewizją. Etapami zamykane będą ulice i parkingi, a największe zmiany zaplanowano na 18 lipca, kiedy zamknięty zostanie Plac Niepodległości. Na zmiany muszą się przygotować także pasażerowie chełmskich linii autobusowych w tej części miasta. Mimo obowiązku jazdy w kaskach, wielu użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia nadal nie przestrzega przepisów. Jak alarmuje chełmski WORT, rośnie liczba zdarzeń z udziałem tych jednośladów. Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie. W konkursie KRUS zwyciężyło gospodarstwo z Wołkowian, które będzie reprezentować województwo w etapie ogólnopolskim. Oceniano m.in. bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Do części regionów wraca wysoka temperatura. Dziś 27 stopni na zachodzie, podobnie w centrum i we wschodniej Polsce, chłodniej nad morzem i w górach, około 22 stopni. Będą chmury, w tym również deszczowe, miejscami może nawet zagrzmieć, na przykład na północnym wschodzie.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Dzień dobry, poniedziałkowe przywitanie i poniedziałkowy właśnie dzień dobry. Wstajemy, nie śpimy, już 6 minut po godzinie 7, tu Fox.

0: Piątek 13. Czy to może wróżyć coś dobrego? No pewnie, że sprawdzimy. Czas na sprawdzenie sobie kartki z kalendarza. Tak na miły początek nowego tygodnia. No dobra, pod 13. Tą magiczną, ale dla wielu pechową, tak im się przynajmniej wydaje, kryje się, że dzisiaj Małgorzata obchodzi swoje imieniny oraz Sara. Tak jest. Henryk jeszcze też i też. Justyna, też się nie wywiniecie tu, moje drogie panie. Nie ma takich możliwości. Powinnyście świętować swoje imieniny. No ale to nie koniec. Jeszcze nietypowe święto na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Czyli właśnie w tych tanecznych krokach Rock'n'Rolla i tych podskokach takich, myślę, że na pewno traficie do pracy. Tak, bez żadnego spóźnienia. No chyba, że będziecie szli 2 do przodu, 3 do tyłu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Hrubieszowie.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Bonton na lato.

tak, wierzę w to, drogie panie, że właśnie w tym momencie na przykład przychodzi do was, do drzwi jakiś facet, puka i przedstawia się jako wasz mąż. No nie ma co się dziwić, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więc niewykluczone, że ktoś po prostu to świętowanie zaczął jakoś tak gdzieś koło piątku, no ale tak w poniedziałek powinien wrócić, tak? Bo grzeczne dzieci wracają na dzień trzeci. Wpuśćcie go, nie ma co nawet tutaj. To nie ma dyskusji w ogóle kompletnie. Dyskusja zacznie się, jak wróci do siebie, jak się wyśpi i tak dalej, tak, to nie ma teraz sensu, no. Później będziecie im suszyć głowę. Nie to, żebym ja robił takie podobne rzeczy, nie, na filmach widziałem.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
6: Czas na chwilę, którą możecie poświęcić na wysłuchanie najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton. Ta wiedza naprawdę może Wam się przydać, tym bardziej, że po weekendzie mamy kilka bardzo ciekawych faktów do poruszenia.
7: Jest 7:30, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Kierowcy w Chełmie muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta. W związku z organizacją koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską od dziś do 22 lipca będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Zmiany będą wprowadzane etapami. Od poniedziałku zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów, Alei Piłsudskiego i 11 listopada oraz przyległa zatoka parkingowa. Od 17 lipca utrudnienia obejmą kolejne odcinki ulic Szwoleżerów i 11 listopada, a wyłączone z użytkowania będą także miejsca parkingowe przy Placu Niepodległości. Największe zmiany czekają kierowców 18 lipca. Tego dnia zamknięty zostanie cały Plac Niepodległości, a przejazd ulicą Stevensona będzie niemożliwy. Od 19 do 22 lipca organizacja ruchu wróci do zakresu obowiązującego w pierwszym etapie. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych. Ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują w ostatnich tygodniach największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
8: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość, chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
7: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: W minione piątek w chełmskiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnięto regionalny etap ogólnopolskiego konkursu. Do jego uczestników należy zgłoszenie gospodarstwa, które spełnia wymogi miejsca bezpiecznego oraz wymogi ochrony zdrowia i życia pracujących w nim osób. Tegoroczna edycja jest już 23. w historii tej inicjatywy.
9: Obejmuje w tym regionalnym układzie 3 powiaty: chełmski, krasnostawski i włodawski. W sumie zgłosiło się z tych 3 powiatów 7 gospodarstw, z czego się bardzo cieszymy, dlatego że uczestnicy tego konkursu musieli pokazać swoje gospodarstwo od strony, w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo na swoim terenie. Jest to bardzo ważny konkurs, ponieważ służy podnoszeniu świadomości, jakie zagrożenia mogą wystąpić w pracy w gospodarstwie rolnym, a jednocześnie jak temu przeciwdziałać.
7: Mówił Marek Sikora, kierownik chełmskiej placówki terenowej KRUS. W tej edycji wyróżniono starania mieszkańców powiatu chełmskiego.
10: Nazywam się Leszek Ciupa, jestem mieszkańcem gminy Żółci, miejscowości Wałkowia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, no, z drugiej strony też dumni i podtrzymujemy tą tradycję bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Aby gospodarstwo spełniało wymogi bezpiecznego, to są lata pracy. To nie jest tak, że można w ciągu roku to spełnić te wymogi, które tam komisja ocenia i sprawdza, a to jest z drugiej strony też nasza pracowitość, pasja i ponadprzeciętne, mi się wydaje, poczucie estetyki, żeby to wszystko było w takim na wysokim poziomie. W gospodarstwie uprawiamy głównie produkcję roślinną, prowadzimy, uprawiamy zboża, ze zbóż pszenica konsumpcyjna, jęczmień, browarny. Oprócz tego uprawiamy rzepak, buraki cukrowe i soję.
7: Gospodarstwo laureatów z Wołkowian zwyciężyło jednocześnie w wojewódzkim etapie konkursu, co daje mu awans do rywalizacji ogólnopolskiej.

0: czy hulajnogą, czy rowerem, czy na piechotę, czy na barana, obojętnie. Jakbyście nie docierali teraz do pracy, to Marcin Petruch dla Was ma kilka podpowiedzi.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Tak jak zapewne słyszeliście przed chwilą w wiadomościach, od dziś zamknięte jest skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów i 11 listopada z Aleją Piłsudskiego oraz pobliska Zatoka Parkingowa. Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone dopiero w piątek, a płynność ruchu zostanie przywrócona po 22 lipca. Więcej samochodów może być jeszcze obecnie na Lubelskiej, Wiadukcie i w centrum, ale również na Kolejowej czy Hrubieszowskiej, które przez ponad tydzień mogą być traktowane jako objazdy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Bonton na lato.

10 minut przed godziną 8 sprawdzamy rynek nieruchomości. No i on podobno w Chełmie wyraźnie się zmienia, no a przewagę zaczynają zyskiwać kupujący. No i nareszcie, no bo ja też należę do tej grupy, na naszym portalu supertydzień.pl czytam, że ceny mieszkań ustabilizowały się, no i obecnie wynoszą średnio od 7200 do 7900 zł za metr kwadratowy. No a na rynku pojawia się coraz więcej ofert zarówno od deweloperów, jak i też właścicieli mieszkań z tak zwanej drugiej ręki. To sprawia, że osoby planujące zakup mają więcej czasu na porównanie propozycji, no i też pamiętajcie o negocjowaniu warunków, no co wy. Deweloperzy coraz częściej oferują rabaty, dodatkowe jakieś miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, wszystko to po to, żeby zachęcić klientów. Normalna sprawa. Eksperci przewidują, że w drugiej połowie roku ceny pozostaną stabilne. No a obecna sytuacja sprzyja w ogóle spokojnemu podejmowaniu decyzji o zakupie własnego ryzyka, więc nie ma co się śpieszyć. Natomiast w sprawie nieruchomości, jeszcze tym bardziej na rynku w Chełmie, sprawdźcie artykuł i doczytajcie go w 100% na supertydzień.pl. Za 9 minut będzie 8.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
10: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
9: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
10: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
9: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
11: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dorota Werdycka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
0: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś, jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Serwis, mówi Monika Banyś-Bator.
2: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
0: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pienkosz.
3: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
0: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Poniedziałek w wielu miejscach z deszczowymi chmurami, choć ma się też przejaśniać, a burz spodziewamy się między innymi na północnym wschodzie. Na termometrach od około 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Jesteśmy w Hełmie? Okej, tu jest pięknie, bezpiecznie. No wiadomo, w domu najlepiej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Natomiast za momencik przeniesiemy się z Hełma do Wrocławia. Po co? Zaraz zobaczycie. No i to znaczy usłyszycie. Natomiast jeszcze nieco wcześniej, bo dosłownie za 5 minut usłyszycie najnowszy odcinek programu A Dlaczego? Kingi Miszczek. Wyjaśnimy sobie kilka tematów.

0: Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama.
6: Bonton na lato.
7: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
8: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
9: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 8-letnia Kinga.
10: A dlaczego ryby nie mają głosu?
9: Świetne pytanie, Kingo. Gdyby ryby potrafiły mówić, pewnie pod wodą byłoby naprawdę głośno. Wyobraźcie sobie jezioro pełne karpi, okoni, szczupaków, które od rana rozmawiają o tym, gdzie dziś znaleźć najsmaczniejsze robaki. Ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Ryby nie mają takich strun głosowych jak ludzie. To właśnie dzięki nim możemy mówić, śpiewać, śmiać się albo wołać kolegów z drugiego końca podwórka. Ryby takich strun po prostu nie mają. Są zbudowane inaczej. Czy to znaczy, że w wodzie panuje kompletna cisza? Wcale nie. Okazuje się, że wiele ryb potrafi wydawać różne dźwięki. Jedne stukają o siebie specjalnymi kośćmi, inne poruszają mięśniami, a jeszcze inne wydają ciche pomruki albo chrząknięcia. Są one jednak zupełnie inne niż ludzki głos. Większość z nich jest tak cicha albo ma tak niski dźwięk, że nasze uszy nie potrafią ich usłyszeć. Ryby porozumiewają się też na inne sposoby. Potrafią obserwować ruchy innych ryb. Widzą, w którą stronę płynie cała ławica. Wyczuwają drgania wody. To trochę tak, jakby zamiast rozmawiać słowami, wysyłały sobie tajne sygnały. A wiecie, że ryby mają niezwykły narząd, którego my nie mamy? Nazywa się linia boczna. To taki specjalny czujnik, który biegnie wzdłuż ich ciała. Dzięki niemu ryba czuje nawet najmniejsze poruszenie wody. Jeśli obok przepłynie inna ryba albo zbliży się coś większego, od razu o tym wie. Można powiedzieć, że to taki podwodny radar. Dlatego ryby nie potrzebują rozmawiać tak jak my. Świetnie

0: radzą sobie bez słów. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że jedną z najgłośniejszych ryb na świecie jest ryba zwana bębennikiem? Potrafi wydawać dźwięki przypominające uderzenie w mały bębenek. W ten sposób przywołuje inne ryby albo odstrasza przeciwników. Sprytne. Czyli jednak ryby potrafią robić hałas. Po prostu robią to zupełnie inaczej niż ludzie. A więc odpowiedź na pytanie Kingi brzmi. Ryby nie mówią ludzkim głosem, ponieważ nie mają strun głosowych. Potrafią jednak wydawać różne dźwięki i porozumiewać się za pomocą ruchów oraz drgań wody. Dziękuję, Kingo, za fantastyczne pytanie. A teraz kolej na Was. Może podczas spaceru, wakacyjnej wycieczki albo zabawy wpadło Wam do głowy jakieś niezwykłe. A dlaczego? Nie chowajcie go do kieszeni. Poproście rodziców, żeby nagrali Wasze pytania i wysłali je do mnie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Kto wie, może już w następnym odcinku usłyszymy właśnie Wasz głos i wspólnie poszukamy odpowiedzi. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: miałem was zabrać do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia. No to zabieram, zapraszam serdecznie. Dlaczego akurat tam? A bo mają taki dość nietypowy problem. Podobno ostatnio miała miejsce kolejna próba kradzieży szpady szermierza. Sprawczyni oczywiście akurat została w tym wypadku zatrzymana bardzo szybko, no bo jest mnóstwo kamer, a była nią 24-letnia kobieta, która uszkodziła no i ukradła tą szpadę z pomnika szermierza. Sprawczyni została też przekazana już policji. Ale jak się okazuje, to nie pierwszy przypadek, bo ta szpada już znika kilkadziesiąt razy. Internauci pytają, dlaczego miasto nie przyspawa szpady na stałe? No, jest konkretna odpowiedź. W przypadku prób właśnie kradzieży tej szpady, tym bardziej nocą, tym bardziej, że robią to zazwyczaj osoby pod wpływem alkoholu, no, mogłoby dojść do uszkodzenia samej figury szermierza, więc taniej będzie po prostu montować ją taką ściągalną. Najwyżej ci, którzy ją ukradną, też się ich ściągnie na komisariat i te parę złotych od nich też się ściągnie, żeby odkupili nową szpadę, bądź oddali tą, którą ukradli. Chociaż podobno we Wrocławiu częściej znika pióro z pomnika Aleksandra Fredry. Podobno rekordowo nawet zginęła kiedyś 19 razy w ciągu roku. Dobra, wracamy do hełma, przynajmniej tutaj mniej takich wandali. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Minęła już 8:22.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
13: Zapraszam, Marcin Petruk. 1-4 trzecioligowcy Chełmianki ulegli Górnikowi Łęczna w kolejnym meczu sparingowym. Bramkę dla biało-zielonych zdobył w 88 minucie Krystian Okoniewski, mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
14: Szczególnie słaba pierwsza połowa. Generalnie w tym meczu bardzo ciężko nam było coś dobrego zrobić. Przeciwnik nas mocno gdzieś tam zdominował i na pewno po meczu tym stawiam, gdzie właśnie grając tym pierwszym składem w pierwszej połowie potrafiliśmy wygrywać. Taki zimny prysznic.
13: Kolejne spotkanie kontrolne Chełmianka zagra u siebie w sobotę z Hetmanem Zamość. Sezon 2025-2026 był dla reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin-Sata Oli wyjątkowy. Wychowankowie i trenerzy klubu uczestniczyli w 14 turniejach krajowych i 7 zagranicznych. Przełożyło się to na zdobycie 153 medali, w tym 44 złotych, 47 srebrnych oraz 62 brązowych, mówi prezes Sata Oli sensei Bartłomiej Zakrzewski.
15: Do największych osiągnięć minionego sezonu możemy zaliczyć zdobycie przez Mateusza Churko Pucharu Europy w Bukareszcie i zdobycie Mistrzostwa Europy w Warnie. Ponadto Mateusz wywalczył w 2025 roku tytuł mistrza Polski w kategorii 14-15 lat w Białymstoku i tak sam wynik uzyskał na Mistrzostwach Polski w 2026 roku w Myślenicy. Poza tym mamy na swoim koncie 5 wicemistrzów Polski oraz 5 brązowych medalistów tej imprezy w kategorii kumite. W kata natomiast ja, startując w kategorii wiekowej powyżej 50 roku życia w Myślenicach, uplasowałem się na drugiej lokacie, uzyskując tytuł wicemistrza Polski, a na Mistrzostwach Europy w Warnie zająłem 3 miejsce.
13: Oprócz startów w zawodach, Chełmska Szkoła Karate Kyokushin Satori była współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym w Okunince. Jej reprezentanci uczestniczyli także w seminarium szkoleniowym Iko Spanish Autumn Camp w Barcelonie prowadzonym przez Kancho Shohei Matsui. Ponownie Sensei Zakrzewski.
15: Byliśmy organizatorem sparingów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim. Byliśmy uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie, i Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Klub dla swoich uczestników zajęć zorganizował wewnętrzny turniej karate z okazji Dnia Dziecka, gdzie blisko 130 zawodników Satori mogło spróbować swoich sił na tatami.
13: Więcej o medalowym sezonie wychowanków chełmskiej Satori powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
16: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
17: Bonton na lato.

0: Wiecie, jaki jest najszybszy samochód na świecie? Nie, no jak nie wiecie? No nie, albo w sumie faktycznie możecie nie wiedzieć. Jeśli nigdy nie pracowaliście w jakiejś firmie, to nie wiecie. Tak jest, no bo firmowy jest najszybszym samochodem. Marcin Petruk już teraz w naszym studio. Może też coś ciekawego wam opowie. Co, Marcinku, tam w świecie żartów o motoryzacji, to znaczy faktów o motoryzacji?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: To może skupmy się na faktach. A te są takie, że od dziś do 22 lipca będą panowały utrudnienia w ruchu w związku z organizacją koncertu na Placu Niepodległości. Obecnie zamknięte jest skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów i 11 listopada z Aleją Piłsudskiego i przelegająca do nich zatoka parkingowa. Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone dopiero w piątek. Po porannych korkach ruch się natomiast ustabilizował, kłopotliwe może być natomiast znalezienie miejsca parkingowego w centrum Chełma.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barrona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bon Ton na lato.

0: Słuchacie Radia Bon Ton, 10 minut przed godziną 9. Dosłownie godzinkę temu rozmawialiśmy o chełmskich nieruchomościach. Przypomnę, że na naszym portalu supertydzień.pl czeka na Was ciekawy artykuł, w której to dajemy Wam kilka ciekawych podpowiedzi w artykule Kupujący zyskują przewagę. Co dzieje się na rynku mieszkań w Chełmie? No i pojawia się tutaj kwestia, żeby wchodzić w negocjacje. No podobno jeszcze rok temu negocjacje praktycznie nie wchodziły w grę. Obecnie wielu deweloperów jest naprawdę chętnych obniżać cenę lub jakieś zaproponować dodatkowe korzyści, więc wy też z tego po prostu skorzystajcie. No być może wam się uda coś ugrać, a nuż, no warto spróbować. Wiadomo, zawsze to parę złotych możecie zaoszczędzić, a może dorzucą jakieś miejsce parkingowe. No, dopiero by sąsiad zazdrościł. Dlatego jak już się wprowadzicie, to przynajmniej nie opowiadajcie o takich rzeczach, żeby od razu nie zyskać sąsiada wroga.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Jak

0: development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany. Dorota Werdecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
2: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
1: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
4: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
1: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
0: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
5: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
0: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. W Andaluzji, w prowincji Almeria, zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
6: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
0: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
7: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
0: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Dwaj bracia z powiatu chełmskiego poszukiwani za przestępstwa seksualne, narkotykowe i pobicie zostali zatrzymani w Hiszpanii. To efekt działań lubelskich łowców głów i współpracy z oficerem łącznikowym polskiej policji. Mężczyźni zostali już ekstradowani do Polski i trafili do aresztu. Radni Rajowca Fabrycznego przyjęli zmiany w budżecie, które umożliwią kolejne inwestycje. Najwięcej dyskusji wywołała rewitalizacja osiedla Morawinek. Władze miasta zapewniają, że nawet bez unijnego dofinansowania projekt zostanie zrealizowany z własnych środków. Koniec sesji, początek wakacyjnej pracy. Zanim studenci podpiszą umowę, warto wiedzieć, jakie prawa im przysługują i od czego zależy obowiązek opłacania składek. O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem takiej wakacyjnej pracy. O tym więcej ekspert w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Dziś w większości regionów na przemian słońce i chmury. Z chmur może przelotnie padać słaby deszcz. Miejscami zagrzmi, przede wszystkim na północnym wschodzie. Na termometrach od 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach. We'll be right back.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
11: Bonton na lato.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
14: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
15: Czołem wszystkim, już aktualnie 6 minut po godzinie 9. Witam Was bardzo serdecznie, zwartych pewnie i już pewnie gotowych, prawda? Gotowych. No, no to jedziemy na wakacje do Meksyku i poznacie pewnego kota, który chyba ma magiczną moc.

0: Reklama.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka.

0: W jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama. Bonton na lato.

0: Lokalna atrakcja. Jakaś tam lodziarnia, ewentualnie pizzeria. No, chyba że kebab, tak? No, ale to u nas w Polsce. W Meksyku stał się nią kot o imieniu Coco. Prawdziwa lokalna atrakcja. Słuchajcie, każdego dnia siada przy wejściu do kościoła i to niesamowite, jak patrzę na to zdjęcie, i delikatnie łapą dotyka głów osób, które wchodzą do środka. Jakby udzielał im własnego błogosławieństwa. Okazuje się, że ten nietypowy rytuał szybko podbił serce mieszkańców i internautów. Zaraz będzie pewnie wiralem na TikToku. Tylko ktoś musi mu założyć konto.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135, telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Reklama. Ponownie czas odświeżyć wiedzę na temat tego, co dzieje się w naszej okolicy, co może się wydarzyć. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Nasi dziennikarze już teraz mają chęć Wam je przedstawić. Informacje lokalne Radia Bon Ton. Posłuchajcie na 104.9.
8: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nowosad. Dwaj bracia z powiatu chełmskiego poszukiwani za poważne przestępstwa zostali zatrzymani w Hiszpanii. To efekt działań lubelskich policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, którzy współpracowali z oficerem łącznikowym polskiej policji w Hiszpanii. Mężczyźni mają 32 i 35 lat. Młodszy z nich był poszukiwany 2 listami gończymi. Ma do odbycia 3-letnią karę więzienia za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej poniżej 15 roku życia oraz udzielanie jej narkotyków. Starszy brat również ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był ścigany 4 listami gończymi za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu oraz narażenie pokrzywdzonego na utratę życia. Został skazany na 4 lata więzienia. Śledczy ustalili, że obaj ukrywają się na terenie Hiszpanii. Mimo że prowadzili koczowniczy tryb życia i często zmieniali miejsce pobytu, zostali namierzeni i zatrzymani. W czasie policyjnej akcji funkcjonariusze odnaleźli również zaginioną osobę małoletnią, która przebywała w ich towarzystwie. Za mężczyznami wydano europejskie nakazy aresztowania. W ubiegłym tygodniu obaj zostali przetransportowani do Polski w ramach ekstradycji. Trafili do aresztu śledczego, gdzie odbędą zasądzone kary więzienia. Ambitne inwestycje i gorąca dyskusja podczas sesji Rady Miasta w Rajowcu Fabrycznym. Radni przyjęli zmiany w budżecie na przyszły rok, chociaż nie zabrakło pytań o szczegóły planowanych inwestycji. Powodem zmian są bardzo dobre wyniki finansowe miasta. Jak poinformował skarbnik Sławomir Kowalski, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekroczyły już 77% rocznego planu. Jeśli ten trend się utrzyma, do końca roku do miejskiej kasy może trafić dodatkowych 100 000 zł. Większe dochody oznaczają większe możliwości inwestycyjne. Radni dopytywali jednak o konkretne plany dotyczące modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków. Jak wyjaśnili przedstawiciele władz miasta, część przedsięwzięć jest jeszcze na etapie przygotowań. Najwięcej emocji wzbudziła rewitalizacja osiedla Morawinek. Mieszkańcy obawiają się, że duży projekt opóźni długo wyczekiwany remont komórek lokatorskich. Dodatkowym problemem okazało się unieważnienie programu Lubelskie bez azbestu dla powiatu chełmskiego, co oznacza przesunięcie prac związanych z usuwaniem azbestu na przyszły rok. Władze miasta zapewniają jednak, że nabór wniosków o unijne dofinansowanie rewitalizacji Morawinka rozpocznie się w sierpniu. Remont komórek jest częścią tego projektu. Padła też ważna deklaracja. Jeśli miasto nie otrzyma środków zewnętrznych, inwestycja zostanie zrealizowana z własnego budżetu. Ostatecznie po pozytywnej opinii komisji rewizyjnej radni przyjęli zmiany w budżecie.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Dla wielu studentów zakończenie sesji egzaminacyjnej oznacza początek wakacyjnej pracy. Zanim jednak podpiszą umowę, warto wiedzieć, jakie będą jej konsekwencje. Od rodzaju zatrudnienia zależy nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także to, czy pracownik będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. I tu z ważnymi wskazówkami specjalista z ZUS.
0: W przypadku studentów wybór formy zatrudnienia w sezonowej pracy w czasie wakacji decyduje o tym, czy zarobione pieniądze zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy w całości trafią do ich kieszeni. Przypominam, że opłacenie składek niesie konkretne korzyści, budują one przyszły kapitał emerytalny młodego ubezpieczonego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
8: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. Każdy może sprawdzić takie zgłoszenie na swoim koncie w systemie e-ZUS, gdzie widać również, czy składki są odprowadzane w prawidłowej wysokości.
3: Bonton na lato.

0: ktoś może pomyśleć, że poniedziałek to nie jest dobry dzień do planowania wyjścia gdzieś ze znajomymi. Błąd! Im wcześniej, tym lepiej! Posłuchajcie, jakie propozycje ma Monika Łupkowska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tradycyjne obchody, regionalne smaki i charytatywna pomoc. To wszystko czeka na nas podczas tegorocznego żniwowania na Maczułach. Co znalazło się w programie, opowie...
4: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Serdecznie zapraszamy 19 lipca na żniwowanie na Maczułach. Rozpoczynamy o godzinie 16 widowiskiem obrzędowym. Podczas uroczystości również wystąpią dla nas koła gospodyń wiejskich, leśniczanki, koło na Dolince, zespół lokalsi, jak również kapela nastrojeni. Na zakończenie całego wydarzenia zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami z DJ Hero. Podczas uroczystości przygotowaliśmy również atrakcje. Będzie można odwiedzić stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska rękodzieła ludowego. Najmłodszych zapraszamy na dmuchane place zabaw, jak również na warsztaty rękodzielnicze. Już w następną niedzielę myślę, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Bonton, wszystkich mieszkańców gminy Leśniowice i całego regionu.
3: Podczas wydarzenia będzie czekało też specjalne charytatywne stanowisko, które będzie zbierać fundusze na leczenie Szymona Zelenta. A na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury. Tym razem zaprasza Eliza Kudelska-Nowosad.
5: W najnowszym odcinku podcastu Bliżej Kultury – Ślady Przeszłości cofamy się do wydarzeń, które zapisały się w historii Polski i ziemi chełmskiej. 18 lipca 1792 roku pod Dubienką rozegrała się jedna z najważniejszych bitew wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja. Niewielki oddział wojsk polskich dowodzony przez Tadeusza Kościuszkę stanął naprzeciw znacznie liczniejszej armii rosyjskiej generała Michała Kachowskiego. Choć bitwa zakończyła się odwrotem polskich wojsk, to jednak stała się symbolem odwagi, determinacji i wojskowego kunsztu przyszłego naczelnika insurekcji. W tym odcinku opowiemy także o mniej znanym związku Tadeusza Kościuszki z Chełmem, jego wizycie w mieście w 1791 roku i spotkaniu z biskupem unickim Porfirem Ważeńskim. O znaczeniu tych wydarzeń, ich przebiegu i śladach, które pozostały do dziś, opowie historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Zapraszamy na podcast Bliżej Kultury – Ślady Przeszłości. Już teraz na stronie internetowej i antenie Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Do usłyszenia o 18.20.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
5: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Drony to naprawdę świetna możliwość dla pasjonatów fotografii, filmowania. Pozwalają na uchwycenie wyjątkowych ujęć z nieosiągalnych wcześniej perspektyw. No ale jeśli chcemy te perspektywy zobaczyć za granicą, to musimy tego drona też ze sobą zabrać. Czy można przewozić go w takim bądź razie w samolocie? Zanim w ogóle zabierzecie, zanim spakujecie drona, to sprawdźcie, jakie konkretne regulacje dotyczące używania bezzałogowców obowiązują w danym miejscu, do którego się udajecie, bo wiele państw ma bardzo specyficzne przepisy, które mogą obejmować ograniczenia miejsca, no i też wysokości lotu, a nawet w ogóle całkowite zakazy. Możecie też korzystać przecież ze sprawdzonych internetowych baz wiedzy, takich jak drone-laws.com i tam też szukać szczegółów. No ale dobra, wracamy do problemu, czyli do linii lotniczych. No i tutaj się okazuje, że każda linia lotnicza może mieć własne wytyczne dotyczące przewożenia dronów, a więc aby uniknąć nieprzyjemności na lotnisku, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem, bo mimo że teraz jest on taki, jaki jest, zaraz to sprawdzimy, no to może się okazać, że za miesiąc, czy za dwa, czy za pół roku będzie całkowicie inaczej. Dla przykładu, Wizz Air, linie lotnicze stosują rygorystyczne przepisy akurat w tej kwestii przewozu dronów. Przewoźnik ten nie zezwala na zabranie bezzałogowców ani w bagażu podręcznym, ani rejestrowanym. Czy jest jakaś linia w takim razie, która zezwala nam przewożenie dronów w samolocie? Sprawdzimy to oczywiście, no i sprawdzimy, jak takiego drona do transportu należy przygotować. To wszystko po godzinie 10 na naszej antenie.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Wertycka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyan Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
0: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem, a naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
2: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
0: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
3: Bonton Radio. Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiety wciąż prowadzi Aryna Sabalenka. Spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz 8. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwalińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
4: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
2: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasbourg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem między innymi dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicão. W ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od 2 sezonów jest reprezentant Polski Maxio Jedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po 3 z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9 miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś sporo chmur z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie większe rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać deszcz, na termometrach od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: No i co? Byliście już u szefa i wygonił was. No niestety. Mówiłem, żeby brać te urlopy wcześniej, teraz wszyscy chcą na raz, no. No właśnie, trzeba uważać. A propos urlopów i wyjazdów za granicę. Jeśli macie drona i chcecie go wziąć ze sobą, to trzeba znać kilka poważnych kwestii. Mianowicie, jakie linie lotnicze pozwolą wam go zabrać na pokład. Zostańcie razem z nami. Minęła już 10:07.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
15: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Zastanawiamy się, czy można zabrać drona na pokład samolotu. No bo nie każdy leci na wakacje autkiem, czy też autokarem. Są tacy, którzy lecą samolotem, prawda? No to już wiemy, że Wizz Air nam na to raczej nie zezwoli. Ryanair, no w przeciwieństwie do Wizz Aira, pozwala na przewóz dronów, ale pod pewnymi warunkami. Drony zasilane akumulatorami litowymi o pojemności do 160 W, takie jak Mini 4 Pro, R3, Mavic 3 Pro, mogą być przewożone w bagażu podręcznym. Linia nie zezwala na transport baterii o większej pojemności, także to też trzeba sobie sprawdzić, jakie tam macie pojemności. Ryanair określa także limit sprzętów, które można zabrać na pokład. Maksymalnie 15 urządzeń elektronicznych na osobę. Pamiętajcie, że każda bateria musi być zabezpieczona w taki sposób, aby uniknąć przypadkowego zwarcia. Należy więc umieścić je w specjalnych torbach ochronnych, no i zadbać o izolację biegunów. A co do przewozu, jeśli faktycznie możecie i zezwala na to linia lotnicza albo nawet nakazuje, to trzymajcie go w bagażu podręcznym. Z tymi rejestrowanymi to bywa tak, że często gdzieś tam ktoś nim rzuci i zamiast na miejscu cieszyć się jednym dronem, okazuje się, że macie 2, 3 albo i 4. No nie drony, tylko kawałki do złożenia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
6: Sportowe wiadomości już teraz do naszego studia przynosi Marcin Petruk. Myślicie, że... No tak, no. Chciałem zapytać, czy myślicie, czy warto posłuchać, no ale to pytanie retoryczne. Marcin Petruk już teraz.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
8: Sport, Marcin Petruk. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków Polski zmierzyli się ze sobą w czwartym biegu patriotycznym Pamięci Ofiar Wołynia. Na dystansie 1943 metrów najszybsi byli Krzysztof Koniszewski i Aniela Arsaniuk-Hiluk, zaś na 5-kilometrowym Jarosław Staszków i Justyna Jagiełło. Po zmaganiach rozmawialiśmy z uczestnikami obu tras.
9: W tym roku troszeczkę urozmaicenia było, bo nie było tylko szczere asfaltówka, ale również był klimat leśny, więc ogólnie było fajnie.
10: Wszystkie pozostałe edycje były na asfalcie. A w tym roku trochę było rozmaicenia i był las, dosyć ciekawie było w tym roku i dosyć ciężko, bo jakoś tak nie byłem przygotowany do lasu. Ogólnie i ten ostatni podbieg na Hrubieszowskiej dał w kość.
11: Bardzo przyjemny bieg, lekka piątka, teren bardzo urozmaicony, zarówno trochę po mieście, ale większość tras prowadziła tutaj przez las, więc też to dodawało takiego dodatkowego klimatu, ludzie uśmiechnięci.
12: Nie miałem podjazdu do pierwszego, więc jestem pierwszym przegranym, z pierwszym przegranym wywiad słuchacie, ale fajnie, przyjemnie. Pogoda dopisała, troszeczkę duszno, ale dużo trasy w Borku i to było bardzo na plus, więc trochę trailowo, troszkę błotka.
8: Fotorelację z czwartego biegu patriotycznego Pamięci Ofiar Wołynia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Udaną i owocną w miejsce na podium połowę sezonu mają za sobą taekwondocy UKS-u Songo. Od stycznia do końca czerwca startowali w 15 turniejach, z których przywieźli 31 złotych, 66 srebrnych oraz 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
13: W pierwszej połowie sezonu startowaliśmy w 4 pucharach Polski, międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, między innymi mistrzostwach Lubelszczyzny, w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, na którą zakwalifikowało nam się tutaj trójka naszych zawodników. Niestety nie udało się zdobyć miejsca na podium, ale zaliczyli świetne starty, zdobyli 3 punktowane 5. miejsca, także myślę, że wynik jest zadowalający. Drużynowo stawaliśmy również na podium 4-krotnie na pierwszym miejscu, 3-krotnie na drugim oraz raz na trzecim.
8: Początek lipca minął krasnostawskim taekwondokom na półkoloniach szkoleniowych, natomiast pierwsze starty turniejowe w drugiej połowie sezonu czekają ich we wrześniu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Bonton na lato.

0: Wielka woda, obejrzana. Stulecie winnych, obejrzane. Heweliusz? No też obejrzany. No to co teraz? No właśnie, co teraz? No to posłuchajcie propozycji.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasłem tygodnia jest... Filmowa podróż.
2: W tym tygodniu w naszym radiu ruszamy w trasę. Nasze hasło to filmowa podróż, ale tym razem zapomnijcie o wygodnych hotelach i klimatyzowanych autokarach. Pakujemy gigantyczny plecak i ruszamy na jeden z najtrudniejszych i najpiękniejszych szlaków pieszych na świecie. Moja filmowa propozycja dla Was to Dzika droga. Film z nominowaną za tę rolę do Oscara Reese Witherspoon. To prawdziwa historia Cheryl, kobiety, która po serii życiowych dramatów decyduje się na radykalny krok. Bez żadnego wcześniejszego przygotowania, zupełnie sama, postanawia przejść pieszo ponad 1600 kilometrów przez amerykańskie pustynie, lasy i góry. Ta podróż zachwyca wizualnie. Krajobrazy Kalifornii i Oregonu po prostu zapierają dech w piersiach. Ale to przede wszystkim podróż z głębokim przesłaniem. Pokazuje, że czasem musimy fizycznie się zagubić i zmęczyć, żeby odnaleźć samych siebie. Jeśli szukacie filmu, który zainspiruje Was do przekraczania własnych granic i pokaże potęgę natury, Dzika droga to strzał w dziesiątkę. Zgaście światła i ruszajcie w tę niezwykłą trasę. Znalazłam też na koniec kilka ciekawostek o tej produkcji, które może jeszcze bardziej zachęcą Was do sięgnięcia po ten tytuł. Plecak, który Reese Witherspoon dźwigała na planie, nie był wypchany lekką gąbką. Aktorka uparła się, żeby rekwizytorzy zapakowali do niego prawdziwy, ciężki sprzęt biwakowy. Chciała, żeby jej pot, zmęczenie i ból na ekranie był w 100% autentyczny. Na planie nie wykazali się za bardzo charakteryzatorzy, ponieważ nie używano makijażu. Celem właśnie było zachowanie tej autentyczności i zmęczenia. Prawdziwa Cheryl Strayed, która napisała tę bestsellerową biografię, na której podstawie powstał film, pojawia się na samym początku jego, w malutkim epizodzie. Gra kobietę w samochodzie, która podwozi naszą główną bohaterkę na początek szlaku i życzy jej powodzenia. Reżyser filmu zabronił Witherspoon patrzenia w lustro podczas całego okresu zdjęciowego. Mało tego, ekipa pozasłaniała nawet odblaskowe powierzchnie w jej garderobie. Aktorka miała zobaczyć swoją zmęczoną, potarganą twarz dopiero na ekranie podczas montażu filmu, co pomogło jej wczuć się w surowy klimat przetrwania w dziczy. A na koniec muzyczny akcent z filmu. Leo Rojas w utworze El Condor Pasa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
12: Bonton na lato.

Rudera. Ten budynek się po prostu rozpada w oczach. Dla jednych faktycznie rudera, ale dla innych to atrakcja. W sensie dla tych, którzy traktują takie budynki, które się rozpadają, jako świetny urbex. No ale słuchajcie, jest szansa, że z tego urbexu naszego chełmskiego przy Szkolnej 15, z tej zaniedbanej kamienicy, będzie coś pięknego. Odzyska dawny blask. Miasto planuje przebudowę budynku, w którym ma powstać 7 mieszkań oraz 2 lokale użytkowe. Wartość inwestycji prawie 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony 260 tysięcy samorząd chce pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli z BGK. Na razie nie podano terminu rozpoczęcia prac, ponieważ wszystko zależy od przyznania tego dofinansowania, no ale już światełko w tunelu jest. Byleby tylko nie padła bateria w tej lampce z tym światełkiem. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Powoli się zbliżamy, bo już za 9 minut 11. No i o tej porze jak zwykle zaserwujemy Wam najświeższe informacje z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wartecka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
1: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
0: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwano od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
2: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
0: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Kamienica przy ulicy Szkolnej 15 w Chełmie ma zostać przebudowana na budynek z 7 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi. Miasto stara się o ponad 3 miliony złotych dofinansowania. Termin rozpoczęcia prac będzie zależał od przyznania tych środków. Wkrótce najlepsze kolarki ponownie pojawią się na lubelskich trasach. Od 24 do 26 lipca odbędzie się czwarta edycja Tour de Pologne Women. Drugi etap wyścigu wystartuje we Włodawie, a zawodniczki po pokonaniu ponad 118 km będą finiszować w Lubartowie. W wiadomościach lokalnych o 11.30 także o tajemniczym kurhanie w Józefinie koło Chełma, który wciąż czeka na odkrycie swojej historii. Tak zwana szwedzka mogiła od lat intryguje mieszkańców, chociaż naukowcy podważają jej związek ze szwedzkim potopem. Bez badań archeologicznych jej pochodzenie nadal pozostanie zagadką.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Poniedziałek na przemian ze słońcem i chmurami, może przelotnie padać, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie, a po południu większe rozpogodzenia. Na termometrach od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do 28 na Dolnym Śląsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Monton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Dzień dobry, ponownie. Tu nasze spotkanie w programie Bonton na lato. Kłaniam się nisiutko. No i zapraszam. To ostatnia nasza godzina wspólnego spotkania. No bo po 12 już będziecie bujać się w rytmie lata.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton na lato.
8: Jak zrobić biznes w wakacje?

będąc niepełnoletnim. No, pomyślmy. Można wziąć przykład z Fabiana, który sprzedawał lemoniadę, żeby zarobić na książki. Nie chciał prosić babci o pieniądze, więc postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, no i zapracować na nie sam. Jednak ktoś zamiast docenić jego przedsiębiorczość, no to wezwał Straż Miejską. Uznał, że to niedopuszczalne, no i chłopiec powinien dostać mandat. No, pozwólcie, że nie będę tego komentował, ale na miejsce przyjechały strażniczki miejskie, przypominam, które zamiast ukarać chłopaka, po prostu wzruszyły się historią, no i wykupiły całą jego lemoniadę. To właśnie Fabian zapoczątkował lawinę dobra, która trwa do dziś, bo podobno nawet w całej Polsce strażnicy miejscy i zwykli ludzie, zamiast zgłaszać dzieci sprzedające lemoniadę, coraz częściej kupują cały ich towar, wspierając ich marzenia, no i pokazując, że dobro naprawdę potrafi się rozprzestrzeniać. No, ja ci powiem, Fabian, że jeśli nas teraz słuchasz, to ja bym się dogadał ze wszystkimi dystrybutorami nieletnimi w Polsce i niepełnoletnimi w Polsce, którzy handlują właśnie lemoniadą. 50 groszy przynajmniej za kubek powinni ci za to odpalić, przyjacielu.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Reklama.
4: Lokalnie, wiadomo, wspieramy się jako sąsiedzi, lokalnie też znamy się praktycznie, no może nie na wylot, ale bardzo często jest tak, że idąc na zakupy tutaj w Chełmie, mówimy sobie dzień dobry, mówimy sobie cześć, no i to jest fajne, to jest fajne. Natomiast też trzeba wiedzieć, co dzieje się w naszej okolicy odpowiednio wcześnie. A dlatego wysyłamy naszych dziennikarzy w teren i tak jak teraz mamy podsumowanie tego, co tam naprzynosili do naszej redakcji. Czas na informacje lokalne Radia Bonton. Minęła już 11.30.
5: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły, jest 11.30. Niszczejąca kamienica przy ulicy Szkolnej 15 w Chełmie ma zyskać nowe życie. Miasto planuje przebudowę budynku i chce pozyskać na ten cel ponad 3 200 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. W odnowionej kamienicy ma powstać 7 mieszkań oraz 2 lokale użytkowe. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 3 840 000 zł. Miasto chce dołożyć z własnego budżetu ponad 575 000, a reszta miałaby pochodzić z funduszu dopłat. Samorząd jest właścicielem całej nieruchomości od końca 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie został już złożony i przeszedł pozytywną ocenę formalną, ale pieniędzy jeszcze nie przyznano. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłyby się rozpocząć prace. Termin remontu zależy od decyzji banku i podpisania umowy o finansowanie. Pożar garażu w gminie Ruda Huta. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18 w Chromówce. Ogień objął garaż, a na miejscu skierowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Chełma, ale także druhów z OSP Ruda Huta i Leśniczówka. Akcja była wymagająca, bo w bezpośrednim sąsiedztwie płonącego garażu znajdowały się inne zabudowania. Strażakom udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. W pożarze nikt nie został ranny, a okoliczności oraz przyczyna powstania pożaru będą wyjaśniane.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: W dniach 24-26 lipca rozegra się 4. edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, by po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa. Mówi organizator zmagań Czesław Lang.
6: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, takie jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu, również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
5: Wyścig będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. milczący świadek historii w Józefinie. Tajemnica tak zwanej szwedzkiej mogiły wciąż czeka na rozwiązanie, chociaż obiekt ten od ponad 250 lat widnieje na mapach regionu. Niespełna 6 km od Chełma w gminie Kamień znajduje się jeden z najlepiej zachowanych kurhanów na Lubelszczyźnie. Mimo że lokalna społeczność od pokoleń nazywa go szwedzką mogiłą, historycy i archeolodzy są niemal pewni, że nazwa ta jest myląca i nie ma związku z potopem szwedzkim. Chociaż kopiec figuruje w rejestrze zabytków od 1991 roku, do dziś nie przeprowadzono w tym miejscu żadnych badań wykopaliskowych. Jego wiek i dokładna funkcja pozostają zagadką, chociaż wzmianki o nim pojawiają się już w chełmskich księgach grodzkich z lat 30. XVIII wieku. Co ciekawe, zaledwie 800 metrów od tego miejsca w 1794 roku rozegrała się bitwa pod Chełmem podczas insurekcji kościuszkowskiej. Mimo historycznej rangi kurhan jest niemal zapomniany. Nie prowadzi do niego żadna oznakowana ścieżka. Brakuje też tablic informacyjnych. Szansą na poznanie prawdy o tym, co kryje nasyp, są nowoczesne, nieinwazyjne badania geofizyczne, o które apelują specjaliści. Do tego czasu szwedzka mogiła pozostanie nadal jedną z największych zagadek archeologicznych w powiecie.
1: Bonton na lato.

0: kartkę z kalendarza już teraz zweryfikuje Jarek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Posłuchajcie, co tam ciekawego w tej kartce z kalendarza pod 13 pechowym dniem lipca się znajduje.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 13 lipca w kalendarzach. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite rocznice zapisały się pod dzisiejszą datą. A dziś w kalendarzu mamy prawdziwe perły. Naszą podróż zaczynamy w roku 1942. 13 lipca na świat przyszedł Roger McGuinn, właściwie James Joseph McGuinn III, amerykański wokalista, gitarzysta i lider legendarnej folk-rockowej formacji The Byrds. Roger świętuje dzisiaj swoje 84. urodziny. To brzmienie jego 12-strunowej gitary Rickenbacker ukształtowało brzmienie lat 60. i napędzało takie radiowe klasyki jak Mr. Tambourine Man czy hipnotyzujące Turn, Turn, Turn. 100 lat dla pioniera folk-rocka. Przenosimy się do roku 1966. 13 lipca na świat przyszedł Gerald Levert, wybitny amerykański wokalista R&B, znany zarówno z występów w grupie Levert, jak i z bogatej kariery solowej. Choć odszedł od nas przedwcześnie w 2006 roku, dziś z dumą wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz niezwykle aksamitny zmysłowy głos, który przez lata był ozdobą światowych rozgłośni radiowych. Zaglądamy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów szalał i nie dawał za wygraną utwór Killing Me Softly w wykonaniu formacji The Fugees. Genialny wokal Lauryn Hill oparty na nowoczesnym hip-hopowym bicie stał się absolutnym hymnem tamtego lata i do dziś potrafi wywoływać ciarki w radiowym eterze. Smutna kartka z roku 2004, dokładnie 22 lata temu odszedł Arthur Kane, amerykański muzyk, basista i współzałożyciel legendarnej protopunkowej glam-rockowej formacji New York Dolls, której surowe i drapieżne brzmienie z lat 70. zainspirowało całe pokolenie późniejszych rockowych buntowników. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą absolutnie największego, najbardziej spektakularnego i największego wydarzenia w historii muzyki rozrywkowej. Dokładnie 41 lat temu, 13 lipca 1985 roku na stadionie Wembley w Londynie oraz JFK w Filadelfii odbył się legendarny koncert Live Aid zorganizowany przez Boba Geldofa. Mega widowisko charytatywne zgromadziło ponad 1,5 miliarda widzów przed telewizorami na całym świecie. To właśnie tego dnia na scenie Wembley wjechała formacja Queen i dała trwający nieco ponad 20 minut występ, który przez krytyków i fanów został uznany za najlepszy koncertowy set wszechczasów. Freddie Mercury porwał 100-tysięczny tłum, a kiedy zespół odpalił potężne hymnowe Radio Gaga, cały stadion klaskał w jednym idealnym rytmie. Ten utwór to nie tylko hołd dla naszego ukochanego medium, jakim jest radio, ale też czysty wulkan energii. Zamykając to poniedziałkowe historyczne spotkanie, zamykamy też muzyczną kartkę z kalendarza i na start tygodnia stawiamy na absolutny pomnik światowego rocka i hymnę wszystkich radiowców. Skoro za oknem mamy piękny wakacyjny lipiec w głośnikach Radia Bonton, czas na dawkę czystego geniuszu. Przed wami Freddie Mercury, zespół Queen i Radio Gaga.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Bonton na lato.
9: Kolejny, zaznaczam, wakacyjny poranek za nami. Program Bonton na lato powoli dobiega końca. No to ja tak, wiecie, dopełniając już wszelkie swoje obowiązki, zachęcam was, żebyście zostali z nami, bo dosłownie za 10 minut czas na najświeższe informacje, punktualnie o 12 z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody, 12.30 wiadomości sportowe. No i zresztą po godzinie 12 czas na program W Rytmie Dnia. Także jak już jesteście rozbudzeni, no w sumie od 7 razem z wami byłem, więc jak jesteście rozbudzeni, no to już po prostu po 12 z góreczki. Trzymajcie się, my słyszymy się jutro.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
11: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
12: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
13: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Reklama.
14: To jest Bonton Radio.

0: ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
1: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
2: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takiej nagłej sytuacji.
0: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana, trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
3: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
0: Tuż przed Igą Świątek.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale popołudnie z przejaśnieniami. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: 5 po 12, Jarek Hołota, witam Was gorąco w rytmie lata, poniedziałkowe już popołudnie, 13 lipca w kalendarzach. Swoje święto obchodzą dzisiaj Małgorzata oraz Ernest. Tradycyjny potężny kosz radiowych życzeń leci prosto z naszej anteny do wszystkich solenizantów, jak i jubilatów, czyli urodzonych 13 lipca. W kalendarzu muzycznym mamy dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więc odpinamy pasy, podkręcamy głośniki w samochodach i dodajemy temu poniedziałkowi mocnego gitarowego uderzenia. Zaczynamy nasz maraton. Natalie Imbruglia na początek, a za chwilę Dawid Podsiadło i Dub Dogs.

0: publiczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Dior, Cezra w rytmie lata w radiu Bonton. Mamy gorący, oficjalnie potwierdzony news, który elektryzuje już całe nasze miasto. W najbliższą sobotę 18 lipca do Chełma zawita kultowa ogólnopolska trasa Lato z radiem i telewizją polską. Ogromna festiwalowa scena oraz miasteczko radiowe staną na Placu Niepodległości na osiedlu Dyrekcja. Przed chełmską publicznością wystąpią prawdziwe legendy estrady, w tym Krzysztof Cugowski, zespół Phil czy Lanberry. Skoro tak gigantyczne widowisko z transmisją na żywo w telewizyjnej dwójce odwiedzi nas już za kilka dni, warto już teraz zaplanować sobie sobotni wieczór, żeby przeżyć te muzyczne emocje razem z tysiącami mieszkańców.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Zapraszam, Marcin Petruk. 1-4 trzecioligowcy Chełmianki ulegli Górnikowi Łęczna w kolejnym meczu sparingowym. Bramkę dla biało-zielonych zdobył w 88 minucie Krystian Okoniewski, mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
10: Szczególnie słaba pierwsza połowa. Generalnie w tym meczu bardzo ciężko nam było coś dobrego zrobić. Przeciwnik nas mocno gdzieś tam zdominował i na pewno po meczu tym Sawią, gdzie właśnie grając tym pierwszym składem w pierwszej połowie potrafiliśmy wygrywać. Tutaj taki zimny prysznic.
9: Kolejne spotkanie kontrolne Chełmianka zagra u siebie w sobotę z Hetmanem Zamość. Sezon 2025-2026 był dla reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin-Sata Tauri wyjątkowy. Wychowankowie i trenerzy klubu uczestniczyli w 14 turniejach krajowych i 7 zagranicznych. Przełożyło się to na zdobycie 153 medali, w tym 44 złotych, 47 srebrnych oraz 62 brązowych, mówi prezes Satori sensei Bartłomiej Zakrzewski.
11: Do największych osiągnięć minionego sezonu możemy zaliczyć zdobycie przez Mateusza Hurko Pucharu Europy w Bukareszcie i zdobycie Mistrzostwa Europy w Warnie. Ponadto Mateusz wywalczył w 2025 roku tytuł mistrza Polski w kategorii 14-15 lat w Białymstoku i tak sam wynik uzyskał na Mistrzostwach Polski w 2026 roku w Myślenicy. Poza tym mamy na swoim koncie 5 wicemistrzów Polski oraz 5 brązowych medalistów tej imprezy w kategorii kumite. W kata natomiast ja, startując w kategorii wiekowej powyżej 50 roku życia w Myślenicach, uplasowałem się na drugiej lokacie, uzyskując tytuł wicemistrza Polski, a na Mistrzostwach Europy w Warnie zająłem 3 miejsce.
9: Oprócz startu w zawodach, Chełmska Szkoła Karate Kyokushin Satori była współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym w Okunince. Jej reprezentanci uczestniczyli także w seminarium szkoleniowym ICO Spanish Autumn Camp w Barcelonie prowadzonym przez Kancho Shohei Matsui. Ponownie sensei Zakrzewski.
11: Byliśmy organizatorem sparingów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim. Byliśmy uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie, i Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Klub dla swoich uczestników zajęć zorganizował wewnętrzny turniej karate z okazji Dnia Dziecka, gdzie blisko 130 zawodników Satori mogło spróbować swoich sił na tatami.
9: Więcej o medalowym sezonie wychowanków chełmskiej Satori powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: W rytmie lata.

Gromi w rytmie lata w radiu Bonton. Algorytmy platform streamingowych przeanalizowały miliony wakacyjnych playlist i ogłosiły, że klasyczny rockowy numer Sweet Child of Mine grupy Guns N' Roses jest najczęściej wybieranym utworem do jazdy samochodem podczas letnich podróży. Jeśli więc planujecie dzisiaj dłuższą trasę, ten legendarny gitarowy riff po prostu musi znaleźć się w waszych głośnikach. No, w naszych się znalazł.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Przypominam, że dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę legendarnego koncertu charytatywnego Live Aid, który odbył się 13 lipca 1985 roku. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło na scenach w Londynie i Filadelfii największe gwiazdy muzyki, a przed telewizorami połączyło blisko 2 miliardy ludzi na całym świecie. Za chwilę 13 i najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie więc z nami.
1: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bonton.

0: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
1: Więc decyzja to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
0: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
2: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
0: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
3: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
0: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Finanse Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie pod lupą radnych. Sebastian Bielecki pyta o spadek zysku spółki i rosnące koszty działalności. Władze przedsiębiorstwa tłumaczą, że wpływ miały m.in. obniżki cen ciepła oraz wzrost kosztów energii i emisji CO2. Kolizja na ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie. W miniony piątek 65-letni kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z innym pojazdem, którym podróżowała 27-letnia kobieta z 2-letnim dzieckiem. Reprezentant Polski w squashu trenował w Chełmie. Marcel Sudak, zawodnik Enjoy Team Bielsko-Biała i kadrowicz, spotkał się z graczami chełmskiej ligi. Młody sportowiec ma na koncie ponad 100 meczów na europejskich kortach, a w tym roku zajął 20 miejsce podczas prestiżowego British Junior Open w Birmingham. O szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podkarpaciu. Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale po południu sporo przejaśnień.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: W rytmie lata.
6: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: 13.05 na zegarach. Przy mikrofonie niezmiennie Jarek Hołota. Witam ponownie w rytmie lata. Podkręcamy tempo, wrzucamy na antenę porcję nowości i meldujemy gotowość do muzycznego odlotu w ten lipcowy dzień. Porcja letnich hitów przed nami. Marquez, Shawn Mendes i Shows. Bądźcie więc z nami.

0: Tłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Reklama. W rytmie lata.

kolory lata i Cleo w rytmie lata na 104,9 FM. Chełmskie podziemia kredowe uruchomiły właśnie specjalną letnią ścieżkę edukacyjną dedykowaną młodzieży, która w interaktywny sposób przybliża geologiczną historię naszego regionu. Oprócz tradycyjnego spotkania z duchem Bieluchem, zwiedzający mogą wziąć udział w mini konkursach i za pomocą specjalnych aplikacji szukać ukrytych w kredowych labiryntach ciekawostek. No, ponieważ w podziemiach panuje stała temperatura 9 stopni, to niezależnie od tego, czy na zewnątrz kręcą się deszczowe chmury, czy wyjdzie moc

zachodne słońce, wyprawa pod ziemią to zawsze genialny plan na wakacyjny reset. Polecamy. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Jest 13.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kubelska-Nowosad. Czy miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Chełmie jest w dobrej kondycji finansowej? Odpowiedzi na to pytanie szuka radny Sebastian Bielecki, który skierował do prezydenta miasta szczegółowe pytania dotyczące wyników spółki, kosztów działalności i planowanych inwestycji. Wątpliwości radnego wzbudził przede wszystkim spadek zysku netto MPC-u. Z danych finansowych wynika, że z ponad 11,5 miliona złotych w 2024 roku zmniejszył się on do około 370 tysięcy złotych rok później. Radny zwraca też uwagę na wzrost cen ciepła oraz spadek jego sprzedaży. Władze spółki wyjaśniają jednak, że niższy wynik finansowy był między innymi skutkiem obniżek cen ciepła dla odbiorców. Przypominają również, że MPC w poprzednich latach zmagał się z wielomilionowymi stratami, a obecne koszty zwiększają między innymi ceny węgla, energii oraz uprawnień do emisji CO2. Spółka zapewnia, że pracuje nad kolejnymi inwestycjami w nowoczesne źródła ciepła. Szczegóły projektu wykorzystania ciepła odpadowego z cementowni Cemex nie zostały jednak ujawnione. Objęto je bowiem klauzulą poufności. Groźnie wyglądająca kolizja na ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Jak ustalili policjanci, 65-letni kierowca Kia wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z Seatem, którym kierowała 27-letnia kobieta. W samochodzie podróżował także jej 2-letni syn. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania. Nie odniosło żadnych obrażeń. Ponieważ nikt nie ucierpiał, policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję. Wobec 65-latka wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie. Policja przy tej okazji apeluje do kierowców o przestrzeganie sygnalizacji świetlnej i zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Marcel Sudak, jeden z reprezentantów polskiej kadry narodowej squasha, trenował z zawodnikami chełmskiej ligi. Obecny zawodnik Enjoy Team Bielsko-Biała, który ma w dorobku ponad 100 meczów na europejskich kortach, przygotowuje się do kolejnych turniejów.
6: Przygotowuję się na rozpoczęcie sezonu, które mamy we wrześniu. Teraz jesteśmy z Mateuszem Szewczykiem, przygotowujemy się. Potem będziemy grali jeszcze w lipcu, od 20-24 jest obóz w Gdańsku kadry. Potem mamy jeszcze jakiś obóz, sami sobie robimy i przygotowujemy się na rozpoczęcie sezonu. Squash to jest bardzo energiczna gra, bardzo fajna gra, ciężka gra, ale jeśli ktoś spróbuje, to naprawdę da się wciągnąć. I bardzo lubię, bardzo fajnie kołam squash.
5: Marcel Sudak tylko w tym roku został jednym z najlepszych młodych zawodników świata w squasha, plasując się na 20. miejscu podczas prestiżowego turnieju British Junior Open, który odbył się w Birmingham. Mieszkańcy województwa lubelskiego powinni przygotować się na możliwość wystąpienia burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozowane są intensywne opady deszczu, miejscami od 20 do 30 mm, a także silniejsze porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwy będzie również grad. Ostrzeżenie obejmuje m.in. Chełm oraz powiat chełmski.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Czas na dawkę odpowiedzi na najbardziej nieszablonowe pytania, które od zawsze chodzą wam po głowach, a na które niełatwo znaleźć odpowiedź. Kinga Miszczyk zaprasza was na najnowszy odcinek swojego wakacyjnego programu. A dlaczego?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
3: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 8-letnia Kinga.
4: A dlaczego ryby nie mają głosu?
3: Świetne pytanie, Kingo. Gdyby ryby potrafiły mówić, pewnie pod wodą byłoby naprawdę głośno. Wyobraźcie sobie jezioro pełne karp i okoni, szczupaków, które od rana rozmawiają o tym, gdzie dziś znaleźć najsmaczniejsze robaki. Ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Ryby nie mają takich strun głosowych jak ludzie. To właśnie dzięki nim możemy mówić, śpiewać, śmiać się albo wołać kolegów z drugiego końca podwórka. Ryby takich strun po prostu nie mają. Są zbudowane inaczej. Czy to znaczy, że w wodzie panuje kompletna cisza? Wcale nie. Okazuje się, że wiele ryb potrafi wydawać różne dźwięki. Jedne stukają o siebie specjalnymi kośćmi, inne poruszają mięśniami, a jeszcze inne wydają ciche pomruki albo chrząknięcia. Są one jednak zupełnie inne niż ludzki głos. Większość z nich jest tak cicha albo ma tak niski dźwięk, że nasze uszy nie potrafią ich usłyszeć. Ryby porozumiewają się też na inne sposoby. Potrafią obserwować ruchy innych ryb. Widzą, w którą stronę płynie cała ławica. Wyczuwają drgania wody. To trochę tak, jakby zamiast rozmawiać słowami, wysyłały sobie tajne sygnały. A wiecie, że ryby mają niezwykły narząd, którego my nie mamy? Nazywa się linia boczna. To taki specjalny czujnik, który biegnie wzdłuż ich ciała. Dzięki niemu ryba czuje nawet najmniejsze poruszenie wody. Jeśli obok przepłynie inna ryba albo zbliży się coś większego, od razu o tym wie. Można powiedzieć, że to taki podwodny radar. Dlatego ryby nie potrzebują rozmawiać tak jak my. Świetnie radzą sobie bez słów. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że jedną z najgłośniejszych ryb na świecie jest ryba zwana bębennikiem? Potrafi wydawać dźwięki przypominające uderzenie w mały bębenek. W ten sposób przywołuje inne ryby albo odstrasza przeciwników. Sprytne. Czyli jednak ryby potrafią robić hałas. Po prostu robią to zupełnie inaczej niż ludzie. A więc odpowiedź na pytanie Kingi brzmi. Ryby nie mówią ludzkim głosem, ponieważ nie mają strun głosowych. Potrafią jednak wydawać różne dźwięki i porozumiewać się za pomocą ruchów oraz drgań wody. Dziękuję, Kingo, za fantastyczne pytanie. A teraz kolej na was. Może podczas spaceru, wakacyjnej wycieczki albo zabawy wpadło wam do głowy jakieś niezwykłe, a dlaczego? Nie chowajcie go do kieszeni. Poproście rodziców, żeby nagrali wasze pytania i wysłali je do mnie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Kto wie, może już w następnym odcinku usłyszymy właśnie wasz głos i wspólnie poszukamy odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Reklama.
10: W rytmie lat.

Jason Derulo. Za nami na 104,9 w rytmie lata. Badania dowodzą, że pracownicy, którzy w poniedziałkowe popołudnie pozwalają sobie na chociaż 10 minut swobodnej rozmowy o planach na urlop, wracają do swoich obowiązków z o wiele większym zapałem. Porozmawiajcie więc chwilę z koleżanką lub kolegą obok. W tle nie gra Radio Bonton, a ja melduję się ponownie po 14:00.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Reklama. Bonito.

0: zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
1: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
0: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
2: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
0: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
3: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
4: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
0: Mówiły wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 576 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
5: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
0: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Przelotny deszcz w niemal całym kraju. Po południu i wieczorem burze z ulewnym deszczem na wschodzie Polski, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: W rytmie lata.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: 5 po 14, popołudniowa zmiana w rytmie lata wchodzi w decydującą fazę. Jarek Hołota przy mikrofonie. Wszyscy, którzy kończą pracę, odpalamy klimatyzację, radio i wracamy do domów razem. A za chwilę sprawdzimy, co słychać w świecie letnich brzmień, jakie nowości opanują wakacyjne playlisty w samochodach i na plażach. Janek Zieliński otwiera swoje muzyczne archiwum i zaprasza na program Szafa Gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Ostatnio pogoda nas nie rozpieszczała. Temperatury bardziej wczesno-jesienne niż letnie. Tak ze skrajności w skrajność można rzec, bo mieliśmy wcześniej rekordowe upały, które skłaniały człowieka do siedzenia cały dzień w prywatnym basenie, jeżeli takowy się posiada oczywiście. Natomiast ta pogoda, nawet jak ta dzisiaj rano, to bardziej na przykład mnie osobiście skłaniała do odpalenia lampek, świeczek, rozpalenia Palo Santo i zamknięcia się w domu. Na początek tygodnia mam dla was dwie płyty na taką aurę. Dzisiaj propozycja dla domatorów, lubiących patrzeć się w cieknące po oknie krople deszczu. To jest Dami od Portishead. W zeszłym tygodniu raczyłem was nowościami, teraz przechodzimy do klasyki. Dami jest debiutanckim albumem formacji Portishead, której nazwa wzięła się od rodzinnej miejscowości członków w Wielkiej Brytanii, w tym przypadku, którą oni opisywali jako dość ponure miejsce, co rezonuje w ich muzyce. Grupa zawiązała się na początku lat 90. w Bristolu, kiedy to na kawie spotkali się producent Jeff Barrow oraz wokalistka Beth Gibbons. Oboje nagrali piosenkę It Could Be Sweet. I wtedy do grupy dołącza gitarzysta Adrian Yudley, który zaczyna wymieniać się z nimi pomysłami. Wtedy trochę zapaliła się lampka i tak oto zaczyna się rodzić Dami. Aczkolwiek tutaj w tym miejscu trzeba podkreślić rolę Bristolu jako ośrodka kulturowego i miejsca narodzin trip-hopu, czyli gatunku, którego ten album jest podwaliną. You don't get some of Generalnie Bristol był takim specyficznym miejscem, gdzie nie do końca było co robić. To nie było centrum wszechświata, jeżeli szukałeś takich wrażeń, tego skupiska brytyjskiej kultury, bo oczywiście o kulturze tutaj mówimy, wesołej klubowej muzyki, jechałeś do stosunkowo blisko usytuowanego Londynu. W Bristolu miałeś stocznie, mewy, uniwersytety i dość liczną, ale trochę odizolowaną od tego wszystkiego, co powiedziałem, czarnoskórą społeczność. Zaczęli oni pod koniec lat 80. gromadzić się w kolektywy, które miksowały ze sobą hip-hop, breakbeaty, a przede wszystkim dubową muzykę Jamajki, elektronikę z charakterystycznym wolnym basem rozchodzącym się po całym ciele. Jeżeli się tego słucha, oczywiście. Dodaj do tego melancholię, kilka innych gatunków jak soul, jazz, post-punk i boom, tak oto otrzymujesz trip-hop. Trip-hop w swej definicji jest w stanie połączyć wiele gatunków, ale jego charakterystyką jest ta mityczna atmosfera i elementy hip-hopu jak scratche czy sampling. Tutaj Portishead dołożyło od siebie kawałki soulu oraz spokojny i jednocześnie trochę niepokojący wokal Beth Gibbons. Cały album brzmi jak ścieżka dźwiękowa stworzona do jednego z filmów o Jamesie Bondzie, jednak zamiast typowej, orkiestralnej dramaturgii mamy tutaj tajemnicę złożoną z pociętych sampli, co słychać wyraźnie w największym przeboju zarówno z tego albumu, jak i też największego przeboju w całej historii grupy. Przed wami Portishead i ich kultowe Glory Box.

0: sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

przypominamy, że dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Roll, a jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii rocka był 20-minutowy występ zespołu Queen podczas Live Aid, który w ankietach branżowych został uznany za najlepszy koncert rockowy wszechczasów. Freddie Mercury bez problemu porwał do wspólnego śpiewania ponad 70-tysięczny tłum na stadionie Wembley, tworząc magię, która do dziś wywołuje gęsią skórkę.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków Polski zmierzyli się ze sobą w czwartym biegu patriotycznym Pamięci Ofiar Wołynia. Na dystansie 1943 metrów najszybsi byli Krzysztof Koniszewski i Aniela Arsaniuk-Hiluk, zaś na 5-kilometrowym Jarosław Staszków i Justyna Jagiełło. Po zmaganiach rozmawialiśmy z uczestnikami obu tras.
5: W tym roku troszeczkę urozmaicenia było, bo nie było tylko szczere asfaltówka, ale również był klimat leśny, więc ogólnie było fajnie.
6: Wszystkie pozostałe edycje były na asfalcie, a w tym roku trochę było rozmaicenia i był las. Dosyć ciekawie było w tym roku i dosyć ciężko, bo jakoś tak nie byłem przygotowany do lasu. Ogólnie i ten ostatni podbieg na Grobieszowskiej dał w kość.
7: Bardzo przyjemny bieg, lekka piątka, teren bardzo urozmaicony, zarówno trochę po mieście, ale większość tras prowadziła tutaj przez las, więc też to dodawało takiego dodatkowego klimatu, ludzie uśmiechnięci.
8: Nie miałem podjazdu do pierwszego, więc jestem pierwszym przegranym, z pierwszym przegranym wywiad słuchacie, ale fajnie, przyjemnie, pogoda dopisała, troszeczkę duszno, ale dużo trasy w Borku i to było bardzo na plus, więc trochę trailowo, troszkę błotka.
4: Fotorelację z czwartego biegu patriotycznego Pamięci Ofiar Wołynia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Udaną i owocną w miejsce na podium połowę sezonu mają za sobą taekwondocy UKS-u Songo. Od stycznia do końca czerwca startowali w 15 turniejach, z których przywieźli 31 złotych, 66 srebrnych oraz 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
9: W pierwszej połowie sezonu startowaliśmy w 4 pucharach Polski, międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, między innymi mistrzostwach Lubelszczyzny, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, na którą zakwalifikowało nam się tutaj trójka naszych zawodników. Niestety nie udało się zdobyć miejsca na podium, ale zaliczyli świetne starty, zdobyli 3 punktowane 5. miejsca, także myślę, że wynik jest zadowalający. Drużynowo stawaliśmy również na podium 4-krotnie na pierwszym miejscu, 3-krotnie na drugim oraz raz na trzecim.
4: Początek lipca minął krasnostawskim taekwondokom na półkoloniach szkoleniowych, natomiast pierwsze starty turniejowe w drugiej połowie sezonu czekają ich we wrześniu.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
10: w rytmie lata.

Ruch w centrum Chełma wyraźnie rośnie, a popołudniowe powroty zaczynają testować cierpliwość kierowców. Na szczęście Marcin Petruk trzyma rękę na pulsie i za chwilę w raporcie Trafik podpowie wam, jak sprawnie ominąć największe zatory. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Po raz kolejny przypominamy o utrudnieniach w pobliżu Starostwa Powiatowego w Chełmie, a dokładnie o tym, że wyłączone z użytku jest skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów i 11 listopada z Aleją Piłsudskiego, a kolejne utrudnienia zostaną wprowadzone w piątek. Jeżeli wybieracie się w tamtym kierunku, to zalecamy objazdy przez Batorego i Kolejową. Tymczasem w innych częściach Chełma lada chwila zacznie panować większy ruch, czyli w sumie klasyczna sytuacja podczas powrotów z pracy. Oznacza to, że korkować się będzie przede wszystkim Lubelska i Wiadukt, swoje trzeba będzie też odczekać, zbliżając się do ronda turbinowego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio 104 i 9.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: crazy for ya. Psychologowie ruchu drogowego odkryli, że głośne śpiewanie ulubionych piosenek podczas stania w korkach potrafi obniżyć poziom irytacji kierowców o ponad połowę. No to nie wstydźcie się więc podkręcić głośniej radio. My dajemy muzykę, a wy dajecie wokal. Słyszymy się za kilka minut po wiadomościach o 15.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
1: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
0: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. A powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
2: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
0: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
3: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
0: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
4: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
5: Złoty sposób na sprawdzenie, czy robaczywy, czy nie.
6: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
0: Mówią grzybiarze przeczasujący lasy pod Rzeszowem. A sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Zmarł Roman Małek, były prezes Radia Bon Ton, wieloletni dyrektor bibliotek, regionalista i animator kultury. W naszej redakcji zapisał się jako człowiek dbający o dobre relacje i atmosferę współpracy. Nowa koncepcja Sobiborskiego Parku Narodowego zakłada ochronę mniejszego obszaru, około 7300 hektarów lasów sobiborskich. Projekt powstał po rozmowach z mieszkańcami i samorządami, ma chronić najcenniejszą przyrodę, ale uwzględnić także potrzeby lokalnej społeczności. Oświadczenia majątkowe radnych gminy Siedliszcze pokazują spore zmiany w ich finansach. Największy wzrost oszczędności odnotował Wiesław Prażnowski, z kolei Tomasz Klin. Mniej pieniędzy trzyma na koncie, ale inwestuje w gospodarstwo i maszyny rolnicze. Więcej na ten temat w wiadomościach lokalnych zapraszamy o 15.30.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
0: Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części Polski. A na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
10: rytmie lata.
11: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
13: 5 po 15, Jarek Hołota cały czas z wami w studiu Radia Bonton. Przed nami kolejna godzina pełna słońca i hitów, które dodadzą wam energii na resztę tego poniedziałku.

0: Zastanawialiście się, jaki filmowy hit lub serial wciągnąć na dzisiejszy relaks po pracy? Już za moment w cyklu Słuchajcie, co oglądamy, podsuniemy wam najlepszy tytuł, który idealnie sprawdzi się na wakacyjny wieczór.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie,
3: co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
0: Hasłem tygodnia jest filmowa podróż.
2: W tym tygodniu w naszym radiu ruszamy w trasę. Nasze hasło to filmowa podróż, ale tym razem zapomnijcie o wygodnych hotelach i klimatyzowanych autokarach. Pakujemy gigantyczny plecak i ruszamy na jeden z najtrudniejszych i najpiękniejszych szlaków pieszych na świecie. Moja filmowa propozycja dla was to Dzika droga. Film z nominowaną za tę rolę do Oscara Reese Witherspoon. To prawdziwa historia Cheryl, kobiety, która po serii życiowych dramatów decyduje się na radykalny krok. Bez żadnego wcześniejszego przygotowania, zupełnie sama, postanawia przejść pieszo ponad 1600 kilometrów przez amerykańskie pustynie, lasy i góry. Ta podróż zachwyca wizualnie. Krajobrazy Kalifornii i Oregonu po prostu zapierają dech w piersiach. Ale to przede wszystkim podróż z głębokim przesłaniem. Pokazuje, że czasem musimy fizycznie się zagubić i zmęczyć, żeby odnaleźć samych siebie. Jeśli szukacie filmu, który zainspiruje was do przekraczania własnych granic i pokaże potęgę natury, Dzika droga to strzał w dziesiątkę. Zgaście światła i ruszajcie w tę niezwykłą trasę. Znalazłam też na koniec kilka ciekawostek o tej produkcji, które może jeszcze bardziej zachęcą was do sięgnięcia po ten tytuł. Plecak, który Reese Witherspoon dźwigała na planie, nie był wypchany lekką gąbką. Aktorka uparła się, żeby rekwizytorzy zapakowali do niego prawdziwy, ciężki sprzęt biwakowy. Chciała, żeby jej pot, zmęczenie i ból na ekranie był w 100% autentyczny. Na planie nie wykazali się za bardzo charakteryzatorzy, ponieważ nie używano makijażu. Celem właśnie było zachowanie tej autentyczności i zmęczenia. Prawdziwa Cheryl Strayed, która napisała tę bestsellerową biografię, na której podstawie powstał film, pojawia się na samym początku jego, w malutkim epizodzie. Gra kobietę w samochodzie, która podwozi naszą główną bohaterkę na początek szlaku i życzy jej powodzenia. Reżyser filmu zabronił Witherspoon patrzenia w lustro podczas całego okresu zdjęciowego. Mało tego, ekipa pozasłaniała nawet odblaskowe powierzchnie w jej garderobie. Aktorka miała zobaczyć swoją zmęczoną, potarganą twarz dopiero na ekranie podczas montażu filmu, co pomogło jej wczuć się w surowy klimat przetrwania w dziczy. A na koniec muzyczny akcent z filmu. Leo Rojas w utworze El Condor Pasa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
12: W rytmie lata.

0: Warszawska Biblioteka Publiczna przypomina, że w ich galeriach przy ulicy Partyzantów przez cały lipiec można bezpłatnie oglądać wyjątkowe letnie wystawy malarstwa i fotografii lokalnych artystów. To doskonała okazja, by w nowoczesnych, klimatyzowanych wnętrzach obcować ze sztuką na najwyższym poziomie i poznać niesamowitą twórczość naszych sąsiadów. Mądry, wakacyjny relaks jest na wyciągnięcie ręki i wcale nie wymaga dalekich podróży. Wystarczy krótki spacer do biblioteki.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Jest 15.30 i to jest czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Z głębokim smutkiem żegnamy Romana Małka, byłego prezesa zarządu radia, wieloletniego dyrektora chełmskich bibliotek, cenionego bibliotekarza, regionalistę i animatora kultury. Zmarł w wieku 72 lat. Dla naszej redakcji był nie tylko osobą zarządzającą radiem, ale przede wszystkim człowiekiem, który dbał o dobre relacje z pracownikami. W latach 1998-2000 kierując radiem Bonton budował atmosferę współpracy opartą na wzajemnym szacunku i rozmowie. Roman Małek przez dziesięciolecia był związany z życiem kulturalnym Chełma i regionu. Kierował Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Chełmie, następnie Chełmską Biblioteką Publiczną, przyczyniając się do ich rozwoju i umacniania roli jako ważnych ośrodków kultury. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje Rocznik Chełmski, naukowe czasopismo poświęcone historii i kulturze regionu, którego był inicjatorem i członkiem komitetu redakcyjnego. Roman Małek wspierał lokalnych twórców, historyków i regionalistów. Za swoją działalność na rzecz kultury i bibliotekarstwa był wielokrotnie nagradzany, m.in. srebrną odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki oraz medalem uznania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Do samorządów z powiatu włodawskiego trafiła zaktualizowana koncepcja utworzenia parku. Nowy wariant zakłada ochronę znacznie mniejszego terenu niż wcześniejsze propozycje. Około 7300 hektarów, czyli niespełna 15% powierzchni lasów sobiborskich. Zmiana granic jest efektem rozmów z mieszkańcami, samorządami, leśnikami i innymi użytkownikami tego obszaru. Projekt skupia się przede wszystkim na najcenniejszych przyrodniczo terenach. Mokradłach, torfowiskach, jeziorach i lasach bagiennych. Poza granicami parku mają pozostać m.in. tereny wokół miejscowości oraz popularne miejsca zbioru grzybów i jagód. Autorzy propozycji podkreślają, że chodzi o pogodzenie ochrony przyrody z potrzebami mieszkańców i lokalnej gospodarki. Jeśli Sobiborski Park Narodowy powstanie, będzie pierwszym nowym parkiem narodowym w Polsce od 2001 roku. Prace nad jego utworzeniem nadal trwają, a przedstawiona koncepcja ma być podstawą do dalszych rozmów.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Jak zmienił się majątek radnych gminy Siedliszcze w ciągu ostatniego roku? Kto zgromadził rekordowe oszczędności? Kto z kolei inwestował w rozwój gospodarstwa? Analizy oświadczeń majątkowych za lata 24 i 25 pokazuje spore przetasowania w finansach lokalnych samorządowców. Absolutnym rekordzistą pod względem wzrostu oszczędności został Wiesław Prażnowski, który w ciągu roku zwiększył swoje zasoby z 67 tysięcy do ponad 185 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają też Sławomir Posturzyński oraz Aneta Okoń, która niemal dwukrotnie pomnożyła swoje odłożone środki. Nie u wszystkich jednak stan konta wzrósł. Największy spadek gotówki odnotował Tomasz Klin z 400 tysięcy do poziomu niespełna 28 tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak ubożenia, a raczej przesunięcie kapitału. Radny posiada bowiem park maszynowy, w tym ciągniki marek Lamborghini i Deutz Fahr oraz zarządza 35-hektarowym gospodarstwem generującym 300 tysięcy złotych przychodu rocznie. Jeśli chodzi o dochody z pracy zawodowej, na czele listy znajduje się Marek Michalak, inspektor w kopalni Bogdanka, z rocznymi zarobkami przekraczającymi 200 tysięcy złotych. Wysokie uposażenie wykazuje również dyrektor szkoły Edyta Dul, która w ostatnim roku zarobiła blisko 171 tysięcy złotych i zainwestowała w nowy samochód. Z kolei liderką w kategorii nieruchomości pozostaje Aneta Okoń. Wartość jej domu i mieszkania szacowana jest łącznie na 1 350 000 zł. Pod względem zadłużenia sytuacja jest stabilna. Podczas gdy część radnych spłaca kredyty na rozwój rolnictwa, inni deklarują brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych powyżej 10 000 zł.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Chełmie osiąga swój punkt kulminacyjny. Za chwilę Marcin Petruk prześwietli dla Was najważniejsze skrzyżowania i podpowie, gdzie jedzie się najbardziej płynnie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: A te wiadomości zaczynamy standardowo od przypomnienia, że wyłączone z użytku jest skrzyżowanie ulic 1 Pułkoszwoleżerów i 11 listopada z Aleją Piłsudskiego. Prace drogowe trwają natomiast na Przemysłowej, gdzie mamy zwężoną jezdnię. Na horyzoncie 16, a o tej porze na głównych ulicach Chełma może jeszcze panować nieco większy ruch. Zwłaszcza na Lubelskiej, jeżeli akurat trafi się wam zamknięty przejazd kolejowy i kumulacja czerwonych świateł.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
11: W rytmie lata.

Z ankiet wynika, że ponad 70% z nas uważa poniedziałkowe popołudnie za idealny moment na zrobienie miłych planów na nadchodzący weekend, co znacznie poprawia humor na resztę tygodnia. Nie czekajcie więc do piątku, już teraz pomyślcie o grillu czy rowerach, a my zadbamy o to, by ten roboczy czas zleciał wam w najlepszym rytmie. W rytmie lata. 16 tuż, a o 16 najświeższe wiadomości.

0: asesoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Po południe i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: W rytmie lata.
9: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
11: 5 po 16, Jarek Kołota. Witam na ostatniej prostej w rytmie lata. Przed nami finałowe hity, szybkie podsumowanie poniedziałku i porcja najważniejszych lokalnych wieści z miasta. Bądźcie więc z nami.

0: reklama.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Rock'n'Rolla wspominamy legendarny koncert Live Aid z 1985 roku, kiedy na scenie wybrzmiały utwory, które do dziś są uznawane za hymny pokoleń. My na antenie Radia Bon Ton serwujemy równie uzależniające wakacyjne hity, więc zostańcie z nami. O 16.30 ostatnie lokalne wiadomości sportowe.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
12: Zapraszam, Marcin Petruk. 1-4 trzecioligowcy Chełmianki ulegli Górnikowi Łęczna w kolejnym meczu sparingowym. Bramkę dla Biało-Zielonych zdobył w 88 minucie Krystian Okoniewski, mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
13: Szczególnie słaba pierwsza połowa. Generalnie w tym meczu bardzo ciężko nam było coś dobrego zrobić. Przeciwnik nas mocno gdzieś tam zdominował i na pewno po meczu tym Sawią, gdzie właśnie grając tym pierwszym składem w pierwszej połowie potrafiliśmy wygrywać, taki zimny prysznic.
12: Kolejne spotkanie kontrolne Chełmianka zagra u siebie w sobotę z Hetmanem Zamość. Sezon 2025-2026 był dla reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin-Setori wyjątkowy. Wychowankowie i trenerzy klubu uczestniczyli w 14 turniejach krajowych i 7 zagranicznych. Przełożyło się to na zdobycie 153 medali, w tym 44 złotych, 47 srebrnych oraz 62 brązowych, mówi prezes Satori sensei Bartłomiej Zakrzewski.
14: Do największych osiągnięć minionego sezonu możemy zaliczyć zdobycie przez Mateusza Hurgo Pucharu Europy w Bukareszcie i zdobycie Mistrzostwa Europy w Warnii. Ponadto Mateusz wywalczył w 2025 roku tytuł mistrza Polski w kategorii 14-15 lat w Białymstoku i tak sam wynik uzyskał na Mistrzostwach Polski w 2026 roku w Myślenicy. Poza tym mamy na swoim koncie 5 wicemistrzów Polski oraz 5 brązowych medalistów tej imprezy w kategorii kumite. W kata natomiast ja, startując w kategorii wiekowej powyżej 50 roku życia w Myślenicach, uplasowałem się na drugiej lokacie, uzyskując tytuł wicemistrza Polski, a na Mistrzostwach Europy w Warnie zająłem 3 miejsce.
12: Oprócz startu w zawodach, Chełmska Szkoła Karate Kyokushin Satori była współorganizatorem szkolenia Mizumi Camp nad Jeziorem Białym w Okunince. Jej reprezentanci uczestniczyli także w seminarium szkoleniowym Iko Spanish Autumn Camp w Barcelonie, prowadzonym przez Kancho Shohei Matsui. Ponownie sensei Zakrzewski.
14: Byliśmy organizatorem sparingu. treningów międzyklubowych w Shiroku Madojo, siedzibie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oraz uczestniczyliśmy w obozach zimowym i letnim. Byliśmy uczestnikami seminarium szkoleniowego Fighters Camp, które corocznie odbywa się w Lublinie, i Black Belt Seminar w Siemianowicach Śląskich. Klub dla swoich uczestników zajęć zorganizował wewnętrzny turniej karate z okazji Dnia Dziecka, gdzie blisko 130 zawodników Satori mogło spróbować swoich sił na tatami.
12: Więcej o medalowym sezonie wychowanków chełmskiej Satori powiemy w sobotnim magazynie sportowym. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków Polski zmierzyli się ze sobą w czwartym biegu patriotycznym Pamięci Ofiar Wołynia. Na dystansie 1943 metrów najszybsi byli Krzysztof Koniszewski i Aniela Arsaniuk-Hiluk, zaś na 5-kilometrowym Jarosław Staszków i Justyna Jagiełło. Po zmaganiach rozmawialiśmy z uczestnikami obu tras.
15: W tym roku troszeczkę urozmaicenia było, bo nie było tylko szczere asfaltówka, ale również był klimat leśny, więc ogólnie było fajnie.
16: Wszystkie pozostałe edycje były na asfalcie, a w tym roku trochę było rozmaicenia i był las, dosyć ciekawie było w tym roku i dosyć ciężko, bo jakoś tak nie byłem przygotowany do lasu. Ogólnie i ten ostatni podbieg na Grobieszowskiej dał w kość.
17: Bardzo przyjemny bieg, lekka piątka, teren bardzo urozmaicony, zarówno trochę po mieście, ale większość tras prowadziła tutaj przez las, więc też to dodawało takiego dodatkowego klimatu, ludzie uśmiechnięci.
18: Nie miałem podjazdu do pierwszego, więc jestem pierwszym przegranym, z pierwszym przegranym wywiad słuchacie, ale fajnie, przyjemnie, pogoda dopisała, troszeczkę duszno, ale dużo trasy w bok. I to było bardzo na plus, więc trochę trailowo, troszkę błotka.
12: Fotorelację z czwartego biegu patriotycznego Pamięci Ofiar Wołynia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Udaną i owocną w miejsce na podium połowę sezonu mają za sobą taekwondocy UKS-u Songo. Od stycznia do końca czerwca startowali w 15 turniejach, z których przywieźli 31 złotych, 66 srebrnych oraz 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
19: W pierwszej połowie sezonu startowaliśmy w 4 pucharach Polski, międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, między innymi w mistrzostwach Lubelszczyzny, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, na którą zakwalifikowało nam się tutaj trójka naszych zawodników. Niestety nie udało się zdobyć miejsca na podium, ale zaliczyli świetne starty, zdobyli 3 punktowane 5. miejsca, także myślę, że wynik jest zadowalający. Drużynowo stawaliśmy również na podium 4-krotnie na pierwszym miejscu, 3-krotnie na drugim oraz raz na trzecim.
12: Początek lipca minął krasnostawskim taekwondokom na półkoloniach szkoleniowych, natomiast pierwsze starty turniejowe w drugiej połowie sezonu czekają ich we wrześniu.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

Uwaga, kierowcy, mamy dla was bardzo ważny komunikat drogowy prosto z chełmskich ulic. W związku z przygotowaniami do wielkiego koncertu trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, dokładnie od dziś w rejonie Placu Niepodległości na osiedlu dyrekcja wprowadzono duże zmiany w organizacji ruchu oraz całkowite zamknięcie niektórych odcinków dróg dla ekip technicznych. Służby miejskie apelują o uważne śledzenie nowych znaków oraz omijanie rejonu gmachu, ponieważ w tamtej okolicy tworzą się już spore poniedziałkowe zatory. Jeśli wracacie właśnie z pracy i chcecie zaoszczędzić trochę cennego czasu oraz nerwów, omińcie dzisiaj szerokim łukiem Plac Niepodległości. Wybierzcie trasę alternatywną, a wieczorem koniecznie sprawdźcie szczegółowe mapy objazdów na stronie Urzędu Miasta. Hey! Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Na oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Zegar w naszym studiu nieubłaganie odlicza ostatnie minuty do 17, a to znak, że mój czas na 104,9 FM w rytmie lata dobiega końca. Jarek Hołota, z całego serca dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony poniedziałek. Dziękuję za każdy uśmiech przy głośnikach i za to, że podróżujecie z radiem Bonton przez nasze piękne miasto. Pamiętajcie, by złapać dziś wieczorem chwilę oddechu na świeżym powietrzu, bo zapowiada się przepiękna, spokojna noc. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło, niech rock'n'roll będzie z Wami. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
1: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama 104 i 9 FM.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odstapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Kamienica przy ulicy Szkolnej w Chełmie ma zostać przebudowana na 7 mieszkań i 2 lokale użytkowe. Miasto stara się o ponad 3 200 000 zł dofinansowania z BGK. Termin rozpoczęcia remontu będzie zależał od decyzji w sprawie finansowania. Burmistrz Rejowca Fabrycznego chce zarabiać jak najmniej. Radni ustalili jego pensję na najniższym dopuszczalnym poziomie. Po zmianach wymuszonych nowymi przepisami jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie nieco ponad 15 000 zł brutto. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o wakacyjnej pracy. Podejmujący ją studenci powinni zwrócić uwagę na rodzaj podpisywanej umowy. Od niej bowiem zależy m.in. kwestia ubezpieczenia.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 13 lipca w kalendarzach. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite rocznice zapisały się pod dzisiejszą datą. A dziś w kalendarzu mamy prawdziwe perły. Naszą podróż zaczynamy w roku 1942. 13 lipca na świat przyszedł Roger McGuinn, właściwie James Joseph McGuinn III, amerykański wokalista, gitarzysta i lider legendarnej folk-rockowej formacji The Byrds. Roger świętuje dzisiaj swoje 84. urodziny. To brzmienie jego 12-strunowej gitary Rickenbacker ukształtowało brzmienie lat 60. i napędzało takie radiowe klasyki jak Mr. Tambourine Man czy hipnotyzujące Turn, Turn, Turn. 100 lat dla pioniera folk rocka. Przenosimy się do roku 1966. 13 lipca na świat przyszedł Gerald Levert, wybitny amerykański wokalista R&B, znany zarówno z występów w grupie Levert, jak i z bogatej kariery solowej. Choć odszedł od nas przedwcześnie w 2006 roku, dziś z dumą wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz niezwykle aksamitny zmysłowy głos, który przez lata był ozdobą światowych rozgłośni radiowych. Zaglądamy do roku 1996, dokładnie 30 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów szalał i nie dawał za wygraną utwór Killing Me Softly w wykonaniu formacji The Fugees. Genialny wokal Lauryn Hill oparty na nowoczesnym hip-hopowym bicie stał się absolutnym hymnem tamtego lata i do dziś potrafi wywoływać ciarki w radiowym eterze. Smutna kartka z roku 2004, dokładnie 22 lata temu odszedł Arthur Kane, amerykański muzyk, basista i współzałożyciel legendarnej protopunkowej i glam-rockowej formacji New York Dolls, której surowe i drapieżne brzmienie z lat 70. zainspirowało całe pokolenie późniejszych rockowych buntowników. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą absolutnie największego, najbardziej spektakularnego i największego wydarzenia w historii muzyki rozrywkowej. Dokładnie 41 lat temu, 13 lipca 1985 roku na stadionie Wembley w Londynie oraz JFK w Filadelfii odbył się legendarny koncert Live Aid zorganizowany przez Boba Geldofa. Mega widowisko charytatywne zgromadziło ponad 1,5 miliarda widzów przed telewizorami na całym świecie. To właśnie tego dnia na scenie Wembley wjechała formacja Queen i dała trwający nieco ponad 20 minut występ, który przez krytyków i fanów został uznany za najlepszy koncertowy set wszechczasów. Freddie Mercury porwał 100-tysięczny tłum, a kiedy zespół odpalił potężne hymnowe Radio Gaga, cały stadion klaskał w jednym idealnym rytmie. Ten utwór to nie tylko hołd dla naszego ukochanego medium, jakim jest radio, ale też czysty wulkan energii. Zamykając to poniedziałkowe historyczne spotkanie, zamykamy też muzyczną kartkę z kalendarza i na start tygodnia stawiamy na absolutny pomnik światowego rocka i hymnę wszystkich radiowców. Skoro za oknem mamy piękny wakacyjny lipiec w głośnikach Radia Bonton, czas na dawkę czystego geniuszu. Przed wami Freddie Mercury, zespół Queen i Radio Gaga.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama.
2: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Egiza Kudalska-Nowosad, jest 17.30. Miasto Chełm planuje przebudowę kamienicy przy ulicy Szkolnej 15 i chce pozyskać na ten cel ponad 3 200 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. W odnowionej kamienicy, obecnie niszczejącej, ma powstać 7 mieszkań oraz 2 lokale użytkowe. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 3 840 000 zł. Miasto chce dołożyć z własnego budżetu ponad 575 000, a reszta miałaby pochodzić z funduszu dopłat. Samorząd jest właścicielem całej nieruchomości od końca 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie został już złożony i przeszedł pozytywną ocenę formalną, ale pieniędzy jeszcze nie przyznano i na razie nie wiadomo, kiedy mogłyby się rozpocząć prace. Termin remontu zależy od decyzji BGK i podpisania umowy o dofinansowanie. Nietypowa prośba burmistrza Rajowca Fabrycznego. Gabriel Adamiec chce zarabiać jak najmniej. Radni miejscy przyjęli właśnie uchwałę w sprawie jego nowego wynagrodzenia. Chociaż zmiana stawek była wymuszona przez odgórne rozporządzenie Rady Ministrów, włodarz miasta zwrócił się do radnych z wyraźnym apelem, by ustalili jego pensję na najniższym dopuszczalnym poziomie. Gabriel Adamiec argumentował, że już teraz jego zarobki należą do najniższych wśród burmistrzów w regionie, a być może nawet w całym województwie. Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wzrośnie z 8616 zł do 8880 brutto. Po doliczeniu dodatku funkcyjnego oraz specjalnego łączna miesięczna pensja włodarza wyniesie 15080 zł brutto. Burmistrz zapowiedział jednocześnie, że w ramach dalszych oszczędności zamierza do końca kadencji wykorzystywać swój prywatny samochód do wyjazdów służbowych, by nie obciążać budżetu miasta. Przewodnicząca Rady Iwona Herda potwierdziła, że projekt uchwały został przygotowany dokładnie według wytycznych burmistrza. Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. Na 11 obecnych radnych 10 zagłosowało za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Wakacyjna praca to dla wielu studentów sposób na dodatkowy zarobek. Zanim jednak zdecydują się na konkretną umowę, warto sprawdzić, jakie wiążą się z nią prawa i obowiązki. Rodzaj zatrudnienia wpływa bowiem nie tylko na wysokość wypłaty, ale także na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
3: W przypadku studentów wybór formy zatrudnienia w sezonowej pracy w czasie wakacji decyduje o tym, czy zarobione pieniądze zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy w całości trafią do ich kieszeni. Przypominam, że opłacenie składek niesie konkretne korzyści, budują one przyszły kapitał emerytalny młodego ubezpieczonego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2: Wyjaśnia Wojciech Chciwiarski Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. Jak przypomina instytucja, pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń. Informacje o zgłoszeniu oraz opłacanych składkach można sprawdzić na swoim koncie w systemie e-ZUS. Wczoraj po godzinie 18 w Chromówce w gminie Ruda Huta doszło do pożaru garażu. Na miejsce skierowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Chełma. Byli także ochotnicy z OSP Ruda Huta i Leśniczówka. Akcja była wymagająca, bo w bezpośrednim sąsiedztwie płonącego garażu znajdują się inne zabudowania. Strażakom udało się jednak opanować sytuację. Nikt nie został ranny, a okoliczności oraz przyczyna powstania pożaru będą wyjaśniane.
0: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Urlop z Hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
0: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu. Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Arena Sabalenka. Spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz 8. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Nosko i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
9: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
8: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasbourg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu, po południe i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tradycyjne obchody, regionalne smaki i charytatywna pomoc. To wszystko czeka na nas podczas tegorocznego żniwowania na Maczułach. Co znalazło się w programie, opowie.
3: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Serdecznie zapraszamy 19 lipca na żniwowanie na Maczułach. Rozpoczynamy o godzinie 16 widowiskiem obrzędowym. Podczas uroczystości również wystąpią dla nas koła gospodyń wiejskich, leśniczanki, koło na Dolince, zespół lokalsi, jak również kapela nastrojeni. Na zakończenie całego wydarzenia zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami z DJ Hero. Podczas uroczystości przygotowaliśmy również atrakcje. Będzie można odwiedzić stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska rękodzieła ludowego. Najmłodszych zapraszamy na dmuchane place zabaw, jak również na warsztaty rękodzielnicze. Już w następną niedzielę myślę, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Bonton, wszystkich mieszkańców gminy Leśniowice i całego regionu.
2: Podczas wydarzenia będzie czekało też specjalne charytatywne stanowisko, które będzie zbierać fundusze na leczenie Szymona Zelenta.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Witam w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury, ślady przeszłości. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj przenosimy się do końca XVIII wieku, do czasów, gdy losy Rzeczypospolitej ważyły się na polach bitew. W tym tygodniu przypada rocznica jednej z najważniejszych bitew związanych z naszym regionem. Bitwy pod Dubienką, stoczonej 18 lipca 1792 roku podczas wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja. Naszym przewodnikiem po tych wydarzeniach jest historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Zacznijmy od samego wydarzenia. Dlaczego bitwa pod Dubienką zajmuje tak ważne miejsce w historii Polski i ziemi chełmskiej?
5: Niewątpliwie niezwykle ważna w dziejach Polski bitwa pod Dubienką, stoczona dokładnie 18 lipca 1792 roku w ramach wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja. Bitwa, której przebieg był taki dosyć skomplikowany, bo w zasadzie rola oddziałów polskich dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę było zatrzymanie wojsk rosyjskich na linii Bugu, aby umożliwić ewakuację pozostałych oddziałów. Ostatecznie rzeczywiście Kościuszce udało się zrealizować to zadanie, ale po kilku godzinach walki ostatecznie oddziały polskie się wycofały spod Dubienki, więc oddały pole wojskom rosyjskim, ale wypełniły zadanie, które tutaj dowództwo, czyli książę Józef Poniatowski, wyznaczył Kościuszce.
4: Bitwa była więc elementem większej operacji wojskowej. Jak wyglądały siły obu stron i z jakim przeciwnikiem musieli zmierzyć się żołnierze Kościuszki?
5: Bitwa była niezwykle zacięta. Tutaj niestety proporcja sił była dosyć znacząca. Wojska rosyjskie dowodzone przez generała Michała Kachowskiego liczyły 25 tysięcy żołnierzy. Tadeusz Kościuszko miał zaledwie 5 tysięcy żołnierzy, ale rzeczywiście dosyć dobrze przygotował się do tej bitwy.
4: Kościuszko słynął z umiejętności przygotowywania obrony. Gdzie zatem dokładnie rozegrały się walki? No i co dzisiaj przypomina nam o tamtych wydarzeniach?
5: Bitwa w zasadzie toczyła się na północ od Dubienki, w rejonie miejscowości Uchańka. Dzisiaj w tym miejscu, skąd dowodził Tadeusz Kościuszko walką, znajduje się kopiec usypany przed powstaniem styczniowym z inicjatywy pracującego w Dubience lekarza Mikołaja Nieczaja. Później ten kopiec był niszczony, wielokrotnie odtwarzany, ale obecnie ciągle jest zachowany po takiej renowacji w latach 60. XX wieku.
4: Przenieśmy się jeszcze na samo pole bitwy. Jak wyglądały godziny walk i najważniejsze momenty tego starcia?
5: Walka była bardzo zacięta. Rosjanie kilkakrotnie szturmowali pozycje polskie. Udawało się zatrzymywać te ataki.

0: Niektóre momenty były dosyć dramatyczne. Nawet jeden z dowódców rosyjskich zginął w trakcie takiej szarży. No ale już w godzinach popołudniowych ostatecznie oddziały polskie wycofały się w stronę Kumowa. No a generalnie wojna zakończyła się niestety porażką i ostatecznie trzeci rozbiór Polski i sytuacja Rzeczypospolitej była rzeczywiście bardzo krytyczna.
1: Mimo przegranej wojny sama bitwa stała się symbolem odwagi i umiejętności dowódczych Kościuszki.
0: Później bitwa pod Dubienką była często wspominana, ciągle przypominana, właściwie była jednym z tych wątków, które jeśli chodzi o Tadeusza Kościuszkę jest bardzo mocno kojarzona.
1: Skoro mówimy o Tadeuszu Kościuszce i ziemi chełmskiej, warto wspomnieć, że jego związki z naszym regionem nie ograniczają się tylko do samej bitwy pod Dubienką. W lipcu przypada także rocznica jego wizyty w Chełmie. Co wiemy o tym wydarzeniu?
0: Jeśli chodzi o lipiec, dokładnie 11 lipca 1791 roku Tadeusz Kościuszko był w Chełmie. W zasadzie były to jego jedyne odwiedziny w Chełmie. Odwiedził ówczesnego biskupa unickiego chełmskiego, Porfirego Warzyńskiego. No i właściwie informacja o tej wizycie głównie znajduje się w takim diariuszu, dzienniku prowadzonym przez biskupa, który był opublikowany w przeglądzie archeologicznym pod koniec XIX wieku. Fragmencik jest dosyć krótki, ale taki dosyć, trzeba przyznać, malowniczy. Warto tutaj zacytować. Tego dnia, 11 lipca 1791 roku, przybył do Chełma Kościuszko, generał, w czasie nieszpornym nawiedził katedrę, dla którego z obligacji tegoż otwierany był obraz Matki Boskiej i potem krótką z tym, że miałem rozmowę, w której tenże okazywał swoje życzenia odmienienia wielu zwyczajów i obrządków kościelnych unitów dla okazania jak największej różności od nieunitów, a najbliższej jednomyślności w religii z Rzymianami. No taki właśnie niuans prezentujący stosunek Tadeusza Kościuszki do unitów.
1: Ta wizyta pokazuje także mniej znany wymiar postaci Kościuszki, jego zainteresowanie sprawami społecznymi i religijnymi.
0: Rzecz ciekawa, że to wydarzenie jest upamiętnione tablicą w roku 1972 w bazylice, wtedy jeszcze katedrze dawnej. Została umieszczona tablica, gdzie właśnie ta wizyta, ten moment pobytu Tadeusza Kościuszki w Chełmie został wyakcentowany. Co prawda na tablicy jest również mowa o powstaniu kościuszkowskim. Trudno jednak tutaj założyć, że biskup i późniejszy naczelnik powstania rozmawiali o insurekcji. Ona jeszcze w tym momencie nie była w planach, ale trzeba tutaj też podkreślić, że biskup Warzyński był bardzo mocno zaangażowany w powstanie kościuszkowskie, stał na czele komisji, która wspierała powstanie, zbierała środki na prowadzenie powstania i tutaj też się zachowały między innymi listy kierowane do biskupa przez Kościuszkę, gdzie właśnie podkreślał jego zaangażowanie w takim wymiarze patriotycznym. No i właśnie ten wątek też został na tej tablicy wyakcentowany.
1: Historia Kościuszki i ziemi chełmskiej ma jednak także trudniejsze rozdziały. Jak potoczyły się losy regionu podczas powstania kościuszkowskiego?
0: No niestety, jeśli chodzi o przebieg powstania, to tutaj dla Chełma nie był zbyt korzystny, gdyż 8 czerwca 1794 roku doszło do bitwy pod Chełmem. Oddziałami polskimi dowodził generał Józef Zajączek. No niestety bitwa zakończyła się porażką.

0: Te dwa epizody, bitwa pod Dubienką i wizyta Tadeusza Kościuszki, to niewątpliwie takie dwa niezwykle ważne epizody wskazujące na związki Tadeusza Kościuszki z hełmem i z ziemią chełmską.
1: To był kolejny odcinek podcastu Bliżej Kultury, Ślady Przeszłości. Dziękujemy za wspólną podróż przez historię regionu. Naszym gościem był historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Do usłyszenia za tydzień.
2: Reklama.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
11: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Ostatnio pogoda nas nie rozpieszczała. Temperatury bardziej wczesno-jesienne niż letnie. Tak ze skrajności w skrajność, można rzec. Bo mieliśmy wcześniej rekordowe upały, które skłaniały człowieka do siedzenia cały dzień w prywatnym basenie, jeżeli takowy się posiada oczywiście. Natomiast ta pogoda, nawet jak ta dzisiaj rano, to bardziej na przykład mnie osobiście skłaniała do odpalenia lampek, świeczek, rozpalenia Palo Santo i zamknięcia się w domu. Na początek tygodnia mam dla was dwie płyty na taką aurę. Dzisiaj propozycja dla domatorów, lubiących patrzeć się w cieknące po oknie krople deszczu. To jest Dami od Party's Head. W zeszłym tygodniu raczyłem was nowościami, teraz przechodzimy do klasyki. Dami jest debiutanckim albumem formacji Party's Head, której nazwa wzięła się od rodzinnej miejscowości członków w Wielkiej Brytanii w tym przypadku, którą oni opisywali jako dość ponure miejsce, co rezonuje w ich muzyce. Grupa zawiązała się na początku lat 90. w Bristolu, kiedy to na kawie spotkali się producent Jeff Barrow oraz wokalistka Beth Gibbons. Oboje nagrali piosenkę It Could Be Sweet. I wtedy do grupy dołącza gitarzysta Adrian Yudley, który zaczyna wymieniać się z nimi pomysłami. Wtedy trochę zapaliła się lampka i tak oto zaczyna się rodzić Dami. Aczkolwiek tutaj w tym miejscu trzeba podkreślić rolę Bristolu jako ośrodka kulturowego i miejsca narodzin trip-hopu, czyli gatunku, którego ten album jest podwaliną. You don't get summer for nothing. Generalnie Bristol był takim specyficznym miejscem, gdzie nie do końca było co robić. To nie było centrum wszechświata, jeżeli szukałeś takich wrażeń, tego skupiska brytyjskiej kultury, bo oczywiście o kulturze tutaj mówimy, wesołej klubowej muzyki, jechałeś do stosunkowo blisko usytuowanego Londynu. W Bristolu miałeś stocznie, mewy, uniwersytety i dość liczną, ale trochę odizolowaną od tego wszystkiego, co powiedziałem, czarnoskórą społeczność. Zaczęli oni pod koniec lat 80. gromadzić się w kolektywy, które miksowały ze sobą hip-hop, breakbeaty, a przede wszystkim dubową muzykę Jamajki, elektronikę z charakterystycznym wolnym basem rozchodzącym się po całym ciele. Jeżeli się tego słucha, oczywiście. Dodaj do tego melancholię, kilka innych gatunków jak soul, jazz, post-punk i bum, tak oto otrzymujesz trip-hop. Trip-hop w swej definicji jest w stanie połączyć wiele gatunków, ale jego charakterystyką jest ta mityczna atmosfera i elementy hip-hopu jak scratche czy sampling. Tutaj Party's Head dołożyło od siebie kawałki soulu oraz spokojny i jednocześnie trochę niepokojący wokal Beth Gibbons. Cały album brzmi jak ścieżka dźwiękowa stworzona do jednego z filmów o Jamesie Bondzie, jednak zamiast typowej, orkiestralnej dramaturgii mamy tutaj tajemnicę złożoną z pociętych sampli, co słychać wyraźnie w największym przeboju zarówno z tego albumu, jak i też największego przeboju w całej historii grupy. Przed wami Party's Head i ich kultowe Glory Box.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
4: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
7: Radio Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszumowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszumowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Arena Sabalenka. Spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz 8. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwalińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
9: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
8: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasbourg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od 2 sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekun. Kutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą. Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.

0: reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia.

0: Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
0: Reklama. Bonito.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali, podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży, tak, w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu, po południe i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
0: Reklama.
3: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: Słuchacie Ponto.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
1: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
2: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
4: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
4: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
5: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
6: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
6: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
6: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu, po południe i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
7: To jest Bonton Radio.